0: Bydgoszcz.
1: Jeża poznasz po kolcach, mordo.
2: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około 4,7.

0: mistrzynie olimpijskie i mistrzynie świata.
1: Tyle od Cezarego Dziwiszka. Pozostajemy w sportowym klimacie. Czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski zamierza powalczyć o stołek prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Obecny prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz jest w areszcie w związku z aferą Zonda Krypto. To teraz doniesienia zza oceanu. Nowy Jork zakazuje uczniom korzystania z AI. Chodzi o dzieciaki do 8 klasy włącznie. Władze Nowego Jorku tłumaczą, że chcą w ten sposób ograniczyć wpływ sztucznej inteligencji na rozwój krytycznego myślenia. Nauczyciele mogą używać AI wyłącznie do planowania lekcji. Nowe zasady przewidują zablokowanie we wszystkich klasach m.in. czata GPT, Claude, a także chatbotów. No to ciekawe, czy Polska kiedyś też pójdzie w tę stronę. Tymczasem u nas piękny wrzesień, no może nie wszędzie, miejscami do 25 stopni słonecznie. Będą takie miejsca, gdzie przydadzą się parasole, ale o tym za chwilę. Co prawda ten miesiąc kojarzy się z powrotem do szkolnych obowiązków, ale uczniowie jakoś niespecjalnie narzekają.
2: Cieszę się, mogę w końcu zacząć się uczyć. Wakacje są świetne, ale lepiej mieć taką moim zdaniem rutynę.
3: Czyli nie trzeba się smucić, że wakacje się kończą?
2: Nie, ja się nie smucę.
3: Zaczynacie liceum teraz?
4: Tak, zaczynamy liceum. Będzie bardzo fajnie. Nowi ludzie, nowi nauczyciele, nowe przygody.
5: Matematyka, którą lubię.
3: Super. Koledzy też będą jacyś?
5: Tak.
3: Cieszysz się na to spotkanie z kolegami?
5: Tak.
1: A z radosnymi, jak słychać, uczniami w Szczecinie rozmawiała Anna Pałamar.
6: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
1: I na otwarcie piłka nożna w Ekstraklasie Raków Częstochowa przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2. W zaległym meczu piątej kolejki Lech Poznań pokonał 2-1 Jagiellonię Białystok. Kolejarz uderzył w samej końcówce spotkania. Nasze siatkarki znów pokazały klasę. Jak słyszeliście, są w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy. Podopieczne Stefano Lavariniego pokonały Holenderki 3-1. I na koniec jeszcze doniesienia z kortów.
7: Game Świątek.
1: Iga Świątek melduje się w trzeciej rundzie wielkoszlemowego US Open. Wczoraj pokonała Nadię Podorską 6-3, 6-2. Nasza tenisistka w trzeciej rundzie zmierzy się z Czeszką Marię Błuskową.
8: Weź sprawdź.
6: Zaraz pogoda w RMF Max.
8: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Dziś pogodowa mapa jest mocno podzielona i to jest niesprawiedliwy podział, dlatego że mamy tak, północ z deszczem, podobnie będzie na zachodzie kraju, ale już na południu jest opcja na słoneczne akcenty, no i tam do 26 stopni, 18 nad morzem.
9: Ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Ja dzisiaj rano sobie sprawdzałam prognozę pogody i czuję, że mój telefon mnie oszukał. Także tak. Ania, ja się bardzo cieszę, że ty jesteś.
1: Super.
9: I ty nam mówisz, co realnie nas czeka, bo telefony kłamią, no.
1: No, iPhony niestety bardzo.
7: Realnie zawsze warto mieć ze sobą czepek, parasol, klapki.
9: I Anię.
7: Tak.
1: I Anię.

0: Ale to jest poranek w RMF Max, to jest september i 9 po 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Co roku ten temat grzeje i jest najnowsze podsumowanie, jakie są najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom, no bo przecież wszyscy myślą, a jak tam ja wypadam, jak moje imię.
4: Tak, czy jestem tam na szczycie, czy już jestem niemodna.
3: W rankingu, u mnie w klasie były 4 Michaliny. Jak jest w tym roku, co będzie modne? Słuchajcie, na szczycie u dziewczynek jest oczywiście Zosia, niezmiennie Zuzanna i Maja, to pierwsze 3 miejsca. A wśród chłopaków Nikodem, Antoni i Jan.
4: Ale to powiem ci, Mateusz, że masz jakieś bardzo dziwne dane, ja nie wiem skąd, bo ja byłam pewna, że najpopularniejsze imię to jest jednak Tosia.
3: Rozumiem, że chodzi o dramę filmową.
0: Nigdy w życiu.
3: Tylko ja mogę być Tosią.
4: Każdy może być Tosią, okej?
0: Okay? No, zobaczymy.
4: Nie będziemy się bawić w pozwę, słuchaj.

0: Taki słodko-gorzki miks. Trochę radości, trochę smutku. No takie są poranki, nawet te piątkowe, bo jednak trzeba wstać, jednak trzeba wyjść z domu, dzieci muszą iść do szkoły. Sami wiecie, jak to jest, no, 7:19 na zegarach.
1: Ale przy okazji, słuchajcie, ten piątek może się zacząć na pełnej petardzie, chciałem powiedzieć, bo możecie wygrać stówkę w naszej zabawie. Do tablicy, proszę!
2: To jest tygodniówka dla ciebie i dla Bąbelka, albo tylko dla Bąbelka, to już zdecydujcie sami.
0: Albo tylko dla ciebie.
2: Zadajemy pytania z kategorii 4-5 klasa podstawówki z historii. Wszyscy się bawimy, wszyscy słuchamy, wszyscy zgadujemy, ale ktoś się musi zgłosić do zabawy na antenie. I to jest bardzo proste. Trzeba wysłać nam SMS-em pod 3001 nazwę waszej samochodowej drużyny, bo może idziecie sami teraz do szkoły i będziesz mógł skorzystać z podpowiedzi swojego
1: pasażera albo swojej Bąbelki, no. Tak.
0: Jakby co, to może być to też drużyna kuchenna albo łazienkowa. Tak. Może teraz myjecie zęby i się chcecie zgłosić. Nie ma problemu. Drużyna jak jest dwuosobowa, super. Może być trzyosobowa.
2: Może być.
0: Cała klasa. Nie polecam, bo ciężko dojść do jakiegoś ładu i składu, ale szukamy drużyny, która będzie chciała porozmawiać o historii. Pytania z kategorii historia, 4-5 klasa. Stówka do zgarnięcia, kochani. 3001. Zgłaszamy się.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. A w prezencie dla panny młodej złote serduszko z diamentem gratis. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro. Zapraszamy!
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
12: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
13: I po reklamie.

0: La, 7.29, CIA Chip Frills, ale to jest dopiero początek emocji, bo to jest zabawa do tablicy, proszę.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
0: To właśnie w tej zabawie zadajemy wam trudne, niewygodne pytania. Jeżeli dobrze odpowiecie, to wygrywacie stówkę kieszonkowego, bo to jest być może wasza samochodowa drużyna, być może to jest poranna drużyna. A z nami dzisiaj jest na antenie niewyspana Zuśka, bo tak się nazywa drużyna. Pawła, siemano.
3: Cześć.
4: Siemano. Słuchaj, Zuśka podobno już weszła, przekroczyła próg przedszkola, tak?
5: Czyli może spać.
3: Tak, Zuśka już może spać w szkole.
5: Okay. No to zazdrościmy.
4: Musisz być dzielny, musisz sobie poradzić w takim razie samemu, a dla Zuśki ślemy pozdrowienia i mamy nadzieję, że będzie dla niej tygodniówka, stówka w przedszkolu, jest na co wydawać. Nie oszukujmy się.
5: Ale tak mi się wydaje, że Zuśka i tak by ci nie pomogła, bo pytania, wiesz, z zakresu piątej klasy podstawówki, więc...
4: Dobra, nie wiesz, czym się teraz interesują dzieci, dobra?
5: No. Przepraszam.
4: Dobra, słuchaj, Paweł, wjeżdżamy z quizem do tablicy. Proszę, pozwólcie, że zadam pierwsze pytanie.
5: Kategoria historia.
4: Kochany, wymień chociaż dwóch bogów, w których wierzono w starożytnej Grecji.
3: Zeus, Posejdon.
0: Wow! Ty, dobra, ty mówiłeś, że z historii to tak wiek. A to się okazuje, że ty
5: jakaś
0: jesteś...
5: Jakaś Odyseja była oglądana chyba.
0: Może.
5: Coś,
0: drugie
5: coś
0: pytanie.
5: Faktycznie kojarzysz. Dobra, drugie pytanie. Z czego słynęła Sparta?
3: Waleczności i obrony.
0: Dobra, rozdajemy, tak!
5: Pięknie. Dwa plusiki dają 100 zł tak i właśnie jest. Wygrywasz stówkę w RMF Max.
0: Paweł, to jest Sparta!
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
5: Tylko u nas nie dostajesz sandała do studni, także wszystko się dobrze kończy.
0: U nas się dostaje hity. Gips, kukun, Jonatan, ty masz.

0: Sugar Babes, które wciskają guzik. To Push the Button o godzinie 7.37 w RMF Max. Gramy najlepiej, gramy najbardziej pobudzająco. Dobrze, że akurat zaczynacie ten poranek piątkowy z nami.
1: A my mamy hit wakacji, słuchajcie. Nie chodzi tym razem o piosenki, chodzi o jedzenie, bo wiemy, co jako Polacy jedliśmy najchętniej, najczęściej. No, hit lata po prostu.
0: Mizeria.
2: Nie, właśnie.
1: Ale też smacznie.
2: Gofry też nie.
1: Też nie.
2: Najczęściej jedliśmy jednak pizzę. Na drugim miejscu kebab, a na trzecim burger.
1: No i to brzmi jak standardowy, trzydaniowy obiad na studiach, no. Albo świeżo po wypłacie.
2: Bo... pizza to jest jak kebab, ale z chlebem, a wiadomo, no bez chleba się nie najesz.
0: No, no wiadomo.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

Od piątku do niedzieli. Skrzydło z kurczaka tylko 6,99 za kilogram. Druga sztuka płynu do WC Domestos 0 750 ml za symboliczną złotówkę. To jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Twój market. Zawsze po drodze.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: Gosz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga.
4: Z tej strony modelki
5: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: To jest Fast Boy, tak fajnie gra, Music Sounds, RMF Max oczywiście, bo gdzie?
1: Wstawaj, nie udawaj!
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: To mi się podoba, to jest konkret, jest 7:49, my od razu wjeżdżamy z informacjami
0: z Egiptem wjeżdżamy.
3: Pełnej.
4: Wlatujemy.
3: Wiza do Egiptu, to jest ważna informacja dla tych, którzy się jeszcze wybierają we wrześniu, będzie droższa. I to już nie będzie $30. Nie, mój drogi.
0: Ile?
3: To będą $33.
4: Ale spokojnie, pragniemy was tutaj naprawdę przytulić do serca. Mamy plan na to. Odbijemy sobie to na All Inclusive.
0: O!
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Tyle więcej trzeba zjeść.
4: $3 więcej.
3: To tak jest za darmo, no hello.
5: Piszę do ciebie, śpij.

0: Takie czary od Dua Lipy. Jak się głośno śpiewa o miłości, to ta miłość podobno przychodzi. Dua Lipa jest tego najlepszym dowodem, także jakby co, piosenki miłosne śpiewamy bardzo, bardzo głośno.
1: No, ja nie biorę za to odpowiedzialności, co tam będziecie dzisiaj wywoływać, ale my wywołujemy Anię Łopuszańską, także nawołujcie teraz.
2: Ania!
1: Hop, hop!
2: Ściągamy myślami Flash.
1: Flash Sport i oczywiście prognozę pogody,
0: za
1: która
0: 4,5
1: jest...
0: minuty.
1: Dokładnie.
0: Zostańcie blisko.
3: Reklama.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Bydgoszcz przy ulicy Fordońskiej 353. Do zobaczenia.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana. Między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
7: Yama. Autoryzowany dealer Nissana. Osielsko. Szosa Gdańska 28.
8: Już 5 września legenda wraca do Bydgoszczy. Klub Ekwador Manieczki i Awa 3.0 łączą siły podczas 6. edycji The History of Ekwador. Trzy piętra klubu Awa 3.0, a za bekami rezydenci Ekwadoru CJ Stone, DJ Cyprex i DJ Insane. Bo są imprezy, które wymagają odpowiedniej oprawy i odpowiedniego miejsca. 5 września The History of Ekwador. Tylko w Awa 3.0. Rezerwacje www.awa3.pl.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: I po reklamie.

0: komiksy i rzeźbę. Obok pamiątek związanych z Gwiezdnymi Wojnami zobaczymy oryginalne kostiumy i rekwizyty z filmów. Otwarcie 22 września.
1: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
0: Maja Kwalińska i Magda Linette zapewniły sobie awans do drugiej rundy US Open. Nasze tenisistki wygrały w Nowym Jorku z Chinką Han Yu Guo i Francuską Kristiną Mladenowicz. 6-7, 6-4, 6-4. Gratulacje z kortów. Przenosimy się teraz na piłkarskie boiska. Jagiellonia Białystok przegrała 1-2 wyjazdowe starcie z Lechem Poznań. Autorem jedynego gola dla żółto-czerwonych jest obrońca Yuki Kobayashi.
2: Nie jestem oczywiście zadowolony z wyniku, ale z obrazu meczu jestem zadowolony, bo uważam, że graliśmy na niezłym poziomie tutaj, w Poznaniu.
0: Mówił po meczu trener Jagi Adrian Siemieniec.
3: Sprawdź.
1: Sprawdź.
3: Pogoda w RMF Max.
0: Najchłodniej w 18 stopni dziś nad polskim morzem. Szczecin 18, 21 to Gorzów, Wielkopolski i Warszawa. Najcieplej będzie w Katowicach i w Krakowie po 26 kresek. No i tam też można liczyć jeszcze na słońce, natomiast reszta kraju będzie się zmagała z chmurami i deszczowymi momentami.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
4: I skąd to wszystko wiecie? Od nas to wiecie, bo słuchacie RMF Max, jesteście gotowi na wszystko. Aniu, dziękujemy ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
4: A my zaczniemy dalej z tym. Natalia Kawałek, Filip Kliber, Mateusz Marek.
5: I jeszcze DJ Gorza, Jason Derulo, Melody. No i Michiko, wiemy, że to lubicie. 3 minuty po 8:00.

0: Hands up, czyli podnieście ręce wszyscy ci, którzy chcą wygrać 15 tysięcy złotych.
1: No nie, no niech jeszcze ktoś to wygra, no naprawdę, no już parę razy się zdarzyło, ale no jest to 15 tysięcy, a to jest ostatni dzień tej zabawy Casa de Palma, no.
2: No właśnie, musimy to powtórzyć głośno, wyraźnie i drukowanymi literami. Ostatni dzień na zgarnięcie 15 tysięcy złotych.
0: No to co, no w ostatni dzień nie wyślesz
1: weź
0: SMS-a?
1: Weź sprawy w swoje ręce, pykasz SMS-a o treści max na numer 7327 za 3,69 albo wbijasz na rmfmax.pl i no kurczę, niech się to zdarzy, no.
2: No weź se to ogarnij przed weekendem, jest piątek, 15 koła, to się przyda na coś, na pewno, no.
0: No 15 tysięcy, proszę cię, na sobotę, na niedzielę, potem, przecież to potem starczy nawet na poniedziałek.
2: No właśnie, słuchaj, jak się postarasz, to i na wtorek.
0: Więc wyślij teraz SMS o treści max na numer 7327 albo wejdź na rmfmax.pl. Ostatni dzień Casa de Palma.

0: idealna ekipa na piątek. Robin Schulz i Barb's Better Times. No bo wiemy, że za chwilę te lepsze czasy nadejdą, zaraz będzie weekend i zaraz wszystko będzie git. 8:18, weekend się zbliża wielkimi krokami, kochani.
1: I przy okazji zbliżają się najważniejsze poranne informacje. Macie je u nas we Wstawaj, Nie Udawaj, które potem możecie opowiadać sobie w pracy ze znajomymi.
2: Jest beka.
1: Bo na przykład ponad 55 kg nielegalnych substancji za prawie 20 milionów baniek polskich złotych
0: znaleźli to dużo.
1: Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w Gdyni. Zastanawiacie się, jak to trafiło do Gdyni?
0: Jak?
1: Przypłynęło to w kontenerach ze złomem z Brazylii. No, w kontenerach, nie?
2: Nie wiem, na co liczyli. Jak przemycali to w złomie, to przecież musieliby zrobić nową kategorię. Złom żeliwny, złom kolorowy i co? Złom biały? RMF Max.
0: Ale to jest tylko dowód na to, że jak przemycasz narkotyki, to podejmujesz bardzo złom decyzję.
2: Złom.
0: Złom, no.
3: Sponsorem Wstawaj, Nie Udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie! Gdzie moja kasa?
5: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Disco.
1: Ten numer to jest wszystko. Tyry, wszystko to, co dobre. Oczywiście The Colors, Italo Disco w RMF Max.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Filip, Natalia i Mateusz.
1: Teraz uważajcie, teraz się trzymajcie mocno, ponieważ...
4: Zapnijcie pasy, kochani, no.
1: 4 września 2000 roku usłyszeliśmy po raz pierwszy wszyscy w polskiej telewizji właśnie tę melodię. Aha. Moi drodzy, po raz pierwszy wjechała czołówka Pokémonów do nas, do Polski, do kraju nad Wisłą. W związku z tym my postanowiliśmy trochę się w RMF Max pokłócić. Jak zaczęliśmy gadać o Pokémonach, to jest w ogóle jakaś masakra, nie?
5: Każdy ma swoje wspomnienia, każdy kocha Pokémony i słuchajcie, no właśnie, każdy ma swojego ulubionego Pokémona. Na przykład ja nie przepadam za Pikachu.
1: No, jak to usłyszałem, to myślałem, że ci wiesz, z pioruna strzela,
5: nie? No nie, no, bo był zbyt banalny, ja wolałem Psajdaka na przykład.
4: Ty byłeś alternatywką od zawsze, tak?
5: Tak. A twój ulubiony Pokémon?
4: Snorlax był super.
1: Bo chrapał? O to chodzi?
4: Bo dużo spał i ja mu wtedy bardzo zazdrościłam.
1: I teraz, moi drodzy, jeżeli macie swojego ulubionego Pokemona, to nagraj teraz głosówkę na Messengera RMF Max albo przez naszego Instagrama. Zobacz, jakie to jest proste, a przy okazji pokłóćmy się, który Pokemon jest najlepszy.
4: To jest najlepszy powód do tego, żeby się pokłócić w piątek z rana o Pokemony. To jest bardzo poważny temat.
5: Niech
4: tutaj
5: RMF
4: rozwody
5: Max.
4: Możemy zacząć, jakieś, wiecie.
5: Niech się nam zamieni antena w arenę walki. Którego Pokemona wybierasz i dla czego nagrywajcie głosóweczki? Instagram, Messenger.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max. Pytacie?
1: Mam tego więcej.
4: A masz miał to fakt? Czy nie ma? Nie masz.
1: Cholipka. Tego nie wziąłem. Jaki Pokémon jest najlepszy? Nagrywaj głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max.

0: do nieba. Katy Perry i Firework o tej porze nie byłyby widoczne sztuczne ognie, ale dobrze je słychać, przynajmniej w RMF Max, 8:38.
1: Ale dzisiaj przede wszystkim jest 4 września, to oznacza, że w roku 2000 po raz pierwszy naprawdę usłyszeliśmy właśnie tę melodię.
2: Początek Pokémonów oczywiście.
0: Poznaliśmy Asha Ketchuma, Misty i...
1: Ketchupa.
0: Sam jesteś ketchup.
1: Ty jesteś ketchup. Posłuchajcie też przy okazji, ponieważ wybieramy najlepszego Pokémona, a Mateuko przed chwilą rzucił bardzo kontrowersyjne zdanie.
0: No.
1: Co powiedział?
2: Nie lubię Pikachu, ja nie lubię, no.
1: No, no właśnie.
3: Pikachu! Jak można nie lubić Pikachu?
2: No tak samo jak Brukselki na przykład.
0: Bo my się zaraz naprawdę pokłócimy, dobra, nie tylko o Pokémony, wiesz?
2: Kto jeszcze walczy?
4: Moimi ulubionymi Pokémonami jest dwóch moich przyjaciół ze studiów, Adrian i Janek.
0: Pozdrawiamy!
1: Jak ich wybrać w ogóle? Oni wracają do Pokémona,
0: czy
1: nie?
0: Jestem ciekawa, jakie mają moce.
5: Ja zawsze lubiłem Squirtle. A dlaczego? Bo był niebieski.
1: O, słyszymy, że mamy głos z policji.
0: Przemek nam jeszcze napisał, że w czasach studenckich stworzyli na miasteczku studenckim AGH swojego Pokemona Nakatsu. Wyróżniał się wzmożoną aktywnością nocną, zwłaszcza weekendową, ospałością, wiecznym niewyspaniem. No,
1: ja
0: no,
1: nie wiem, o co chodzi.
2: Ci to potrafią wymyślić. No.
6: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
14: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
15: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
16: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
17: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
8: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało.
11: żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.
21: Jestem Kuba.
22: Tu Martyna.
23: This is Lady Gaga.
24: Z tej strony Klao.
25: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
26: RMF Max.
27: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: O, teraz to już na pewno jesteście pobudzeni. 10 do 9, a to Axwell i Bon w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: I słuchajcie, my z samego rana gadamy o jedzeniu. Czasem gadamy nie tylko o tym śniadaniowym, chociaż smacznego śniadania pierwszego i drugiego wam życzymy, ale tak? Teraz bardziej klimat obiadowy. Temat, o którym już mówiliśmy, czyli o kartoflomacie, który stanął na Podlasiu, cieszy się ogromnym powodzeniem. No i sprawa się, słuchajcie, rozwija. Mamy pierwsze podsumowanie tej akcji. Okazuje się, że ludzie uczciwie płacą. Nie kradną ziemniaków. Kradzieże to jest mniej niż 1% działalności tego kartoflomatu.
4: No to przecież to jest normalne, logiczne polskie zachowanie. No tak zostaliśmy wychowani. Babcia zawsze mówiła, mięsko zjedz, a ziemniaczki co? Opłać. Zostaw.
2: Wiadomo. Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Ziemniaki.

0: Dobry numero z Dany i Teres, If Only You, RMF Max oczywiście.
1: Dzisiaj 4 września obchodzimy Dzień Pokémonów, ponieważ dzisiaj miała premiera w Polsce.
2: 26 lat temu.
1: Tak, i pytaliśmy...
3: Najlepszym Pokémonem jest Magikarp. A dlaczego? Bo jego super umiejętnością jest bycie karpiem.
4: Magic.
2: To jest najbardziej świąteczny Pokémon ze wszystkich.
1: A co jest jeszcze ważnego na świecie? No Flash oczywiście. RMF Max. Który już za chwilę w RMF Max.
5: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
16: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Osielsko, Szosa Gdańska 28.
17: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Złote obrączki i pierścionki, 30% taniej. A w prezencie dla panny młodej, złote serduszko z diamentem gratis. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro. Zapraszamy!
18: Już 5 września legenda wraca do Bydgoszczy. Klub Ekwador Manieczki i Awa 3.0 łączą siły podczas 6. edycji The History of Ekwador. 3 piętra klubu Awa 3.0, a za begami rezydenci Ekwadoru CJ Stone, DJ Cyprex i DJ Insane. Bo są imprezy, które wymagają odpowiedniej oprawy i odpowiedniego miejsca. 5 września The History of Ekwador. Tylko w Awa 3.0. Rezerwacje www.awa3.pl.
19: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
20: I po reklamie.

0: Karty mobilizacyjne. Dokumenty mogą też trafić do wybranych cywilów,
1: którzy w razie mobilizacji albo wojny mogliby wspierać wojsko, na przykład przy zadaniach związanych z energetyką lub transportem. Podobne rozwiązania dotyczą funkcjonariuszy służb mundurowych. W praktyce oznacza to, że wojsko z wyprzedzeniem przypisuje część osób do konkretnych zadań, aby w sytuacji kryzysowej nie trzeba było tego wszystkiego organizować od podstaw. To trochę jak przygotowana wcześniej instrukcja awaryjna. Wiadomo, kto i gdzie ma się stawić, gdyby zaszła taka potrzeba.
0: Tyle Maciek Sołtys.
2: To jest RMF Max Bydgoszcz.
0: Przed nami pochmurny, a do tego jeszcze deszczowy dzień w Bydgoszczy i regionie, dlatego wychodząc z domu warto chwycić za parasol. Jak zapowiadają synoptycy, opady momentami mogą być intensywne. Tyle na szybko o pogodzie, więcej powiemy tuż po fleszu. Kibice Zawisze odliczają godziny do kolejnego meczu niebiesko-czarnych. Dzisiaj o 18:00 wyjazdowe spotkanie ze Stalą Stalowa Wola. Bydgoszczanie zagrają o 5. zwycięstwo z rzędu. Pozostałe tematy: nauka języków, sport, zajęcia artystyczne lub przygotowanie do egzaminów. Tak w dużym skrócie prezentuje się oferta Pałacu Młodzieży na nowy rok szkolny. Są też nowości. Jakie? O tym już w porannym fleszu. Dominik Wierski, rzecznik Pałacu Młodzieży.
3: Między innymi język niemiecki już dla 5-latków, pracownia działań multimedialnych związana z Radiem OMG, czy też nowy zespół tańca współczesnego Trema. Pełną ofertę zajęć można poznać na naszej stronie internetowej palac.bydgoszcz.pl. Zapraszamy zatem na zajęcia sportowe, artystyczne, edukacyjne, zajęcia związane ze sztuką.
0: Rekrutacja potrwa do 7 września. Jedni je uwielbiali, a dla innych były utrapieniem. Mowa o Dziadach Adama Mickiewicza. W tym roku dzieło naszego wieszcza będzie przedmiotem narodowego czytania.
4: Drodzy mieszkańcy Bydgoszczy, już w najbliższą sobotę, 5 września, spotkamy się, by wspólnie pochylić się nad fundamentem naszej kultury i prawdziwą lekturą lektur. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Bydgoszczy zaprasza serdecznie na 15. odsłonę narodowego czytania, objętą patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku w całej Polsce brzmieć będą poruszające strofy Dziadów Adama Mickiewicza.
0: Zapowiada Joanna Pawłowska, rzeczniczka biblioteki w Bydgoszczy. Fragmenty Dziadów czytać będą aktorzy Teatru Polskiego, a także czytelnicy biblioteki, uczniowie, mieszkańcy i bibliotekarze. Wspólnemu czytaniu towarzyszyć będzie wystawa najciekawszych wydań Dziadów ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Narodowe czytanie odbędzie się jutro o 11:00 na dziedzińcu biblioteki. Wstęp jest bezpłatny. I to wszystko we fleszu o 9:00. Za godzinę kolejna porcja newsów. Powiemy m.in. o koszkarskim turnieju z udziałem Astorii Bydgoszcz, która, przypomnijmy, awansowała do Orlen Basket League.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Bez parasola lepiej dziś nie ruszać się z domu, to podpowiedź dla mieszkańców Bydgoszczy i regionu. Przed nami bowiem pochmurny, a do tego jeszcze deszczowy dzień. Opady momentami intensywne mogą pojawić się zarówno do południa, jak i po południu. Nie ma większych szans na dłuższe rozpogodzenia, przyznają synoptycy, a na bydgoskich, soleckich i nakielskich termometrach zobaczymy dzisiaj około 20 stopni. Uwaga na umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie mocno spada, a warunki biometeorologiczne są niekorzystne. Kiepsko wpływają na samopoczucie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś.

0: Tak, 5 minut po godzinie 9:00, wstawaj, nie udawaj, mówi dziękujemy. Filip Kliber,
1: Natalia Kawałek
2: i Mateusz Marek.
0: Ale spokojnie, piątek wjeżdża dopiero na pełne i się rozkręca. Zagrałbym ci Moonlight i Fordo Mordo, na przykład taki numer.
2: No to zagraj. Może zagraj.
1: Graj pan.
2: Im wszystkim, nam
1: graj
2: wszystkim.
1: Graj piękny, Filipie.
2: Dzięki ekipa za zarąbisty poranek.
1: I dobrego
2: za
1: weekendu.

Fly High po 9 w RMF Max. Dosłownie przelecimy przez ten dzień w pracy i rozpoczniemy pierwszy weekend września. A ci uczniowie tak swoją drogą to mają za dobrze. Dopiero co skończyli dwumiesięczną labę i już znowu wolne. Tutaj byle do obiadu, tu Piotrek Świderski. Siemanko, do 12 możecie na mnie liczyć w kwestii hitów i lokalnych sprawek. Zapraszam. Teraz muzycznie Darka i Tako z kawałkiem Supro, a za chwilę nówka sztuka od Marlona Hofstada, I Like.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Od środy do niedzieli wybrane masła w super promocji 2 plus 1 gratis przy zakupie z aplikacją lub kartą. Kawa Jacobs Kronung Mielona 500 gramów, jedynie 27,99 za sztukę przy zakupie dwóch. 27,99. Twój market. Zawsze po drodze.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jacobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
0: I po reklamie.
14: RMF Max.

mówię tak, nie mówię nie. Wiktor Dyduła i Kasia Zienkiewicz w RMF Max Bydgoszcz. Jeśli jeszcze nie jesteście zdecydowani, co robić w pierwszy weekend września, to dzisiaj w piątkowym byle do obiadu będę wam podrzucał info o tym, co dzieje się na mieście. Dzisiaj sporo wydarzeń kulturalnych. O 13 na przykład w Młynach Rotera będzie można obejrzeć pracę artystów, jak widzą Bydgoszcz, a o 17 w Muzeum Okręgowym wysłuchać wykładu na temat Wandy Majer-Pietraszak. Na darmowy koncert pianistyczny o 19 zapraszają przed kampus AM adwokaci świętujący swoje 75-lecie, a po 20 do El Jazzu możecie wpaść na dawkę jazzowych brzmień na Jam Session. No i oczywiście dzisiaj też startuje Bydgoszcz Hip Hop Festival w Myślęcinku. Na scenie pierwszego dnia m.in. Kankę, Avi czy Malik Montana. Także jest w czym wybierać, a to jeszcze nie wszystko.

0: podobno muza Armina to druga najlepsza rzecz, jaką dała nam Holandia. Jego nowe Everlasting za nami w RMF Max. A ile fajnych rzeczy można by sobie sprawić za 15 koła, pomyślcie. Nowy wypasiony telewizor od razu w pakiecie z konsolą. Albo na przykład jeszcze jakieś spontaniczne wakacje. No za taką kasiorę można już coś sensownego ogarnąć. Tylko najpierw wy ogarnijcie zgłoszenie do naszej zabawy Casa de Palma. Najlepiej teraz, w tym właśnie momencie, bo przez 10 minut odpalam rundę bonusową i każdy SMS będzie miał teraz moc 600 losów. Ślijcie hasło MAX pod numer 7327 za 369 albo kliknijcie na rmfmax.pl. Hasło MAX pod 7327 albo rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
3: Co? Ile?
2: Złotych. 15 tysięcy złotych.
4: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Akademia Kujawsko-Pomorska to dobry vibe na przyszłość. Kierunki ekonomiczne na AKP to twój klucz do sukcesu. Wielka promocja, 30% zniżki, złap to teraz. Mamy dla ciebie hit, zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes. Nowość tylko u nas. Co zyskujesz? Gwarancję zatrudnienia i stabilną karierę. Czekamy właśnie na ciebie. Wejdź na www.akp.bydgoszcz.pl, nadaj swojej karierze właściwy kierunek i wybierz Akademię Kujawsko-Pomorską.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Bydgoszcz przy ulicy Fordońskiej 353. Do zobaczenia.
8: Czyta lektor AI.

0: Obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.

0: Wielka Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie jedna za 2 zł na kartę. Biedronka. Niskie ceny.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: I po reklamie.
5: Bez parasola lepiej dziś nie ruszać się z domu, to podpowiedź dla mieszkańców Bydgoszczy i regionu. Przed nami bowiem pochmurny, a do tego jeszcze deszczowy dzień. Opady momentami intensywne mogą pojawić się zarówno do południa, jak i po południu. Nie ma większych szans na dłuższe rozpogodzenie, przyznają synoptycy, a na bydgoskich, soleckich i nakielskich termometrach zobaczymy dzisiaj około 20 stopni. Uwaga na umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie mocno spada, a warunki biometeorologiczne są niekorzystne. Kiepsko wpływają na samopoczucie.
6: RMF Max Bydgoszcz.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie męskie granie orkiestra w RMF Max Bydgoszcz. A w ten weekend w naszym mieście odbędzie się granie dla Onko w niedzielę 6 września, tegoroczna edycja festynu charytatywnego, który już od 10 lat pomaga małym pacjentom z bydgoskiej onkologii. Wydarzenie zlokalizowane będzie przy ulicy Grzymały Siedleckiego, obok zespołu szkół numer 19. O atrakcjach, jakie tam będą czekać, z organizatorką Moniką Rymer rozmawiała Monika Jędrzejewska.
2: Dmuchańce, strefa relaksu, pyszne jedzenia z kołami gospodyń wiejskich, spotkali ze zwierzętami, będą konie, alpaki, kameleon oraz ptaki drapieżne. Będą nam towarzyszyli nasi przyjaciele motocykliści.
3: No i nie zabraknie też dobrej muzyki.
2: Oczywiście w tym roku również przyjdzie do nas DJ Wika, najstarsza DJ-ka w Europie z DJ-em Skorpem. Nie zabraknie zumby z Aleksandrą Wodarczyk, Dance Crew, Szkoła Tańca, Lena Kierklo, uczestniczka The Voice Kids, a także Strongman, Jurek Paterski, Żydek Crew oraz Ola Olszewska.
1: Start wydarzenia o 10:00, wstęp jest darmowy, wpadajcie licznie.

0: Reklama.
1: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. A w prezencie dla panny młodej złote serduszko z diamentem gratis. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro. Zapraszamy!
2: Już 5 września legenda wraca do Bydgoszczy. Klub Ekwador Manieczki i AWA 3.0 łączą siły podczas 6. edycji The History of Ekwador. 3 piętra klubu AWA 3.0, a za bekami rezydenci Ekwadoru CJ Stone, DJ Cyprex i DJ Insane. Bo są imprezy, które wymagają odpowiedniej oprawy i odpowiedniego miejsca. 5 września The History of Ekwador. Tylko w AWA 3.0. Rezerwacje www.awa3.pl.
3: Nie stoisz w korkach. Dbasz o zdrowie. Wygrywasz nagrody. Miasto Bydgoszcz ogłasza konkurs Do pracy jadę rowerem. Zostaw auto w domu. Wybierz rower. Każdego dnia. Konkurs Do pracy jadę rowerem. Zgłoś swoją firmę. Startujemy 16 września. Szczegóły na aktywna.bydgoszcz.pl. Super nagrody czekają. Zaprasza miasto Bydgoszcz.
4: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché Avenim. Wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl. A na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzyk na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan De Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
0: I po reklamie.
10: Jest już 10 w RMF Max Bydgoszcz, pora na najnowszy flash, tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Aresztowano 3 osoby zatrzymane w sprawie Zonda Krypto: Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. Wczoraj usłyszeli zarzut.
11: Anna P. usłyszała zarzut popełnienia 3 przestępstw, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu przejęcie składników majątku Sylwestra Suszka, wyrządzenia szkody w majątku operatora Zonda Krypto. Trzeci zarzut dotyczy utrudniania postępowania w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. Jaromira W. również usłyszała zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Kolejny zarzut dotyczy działania na szkody operatora Zonda Krypto poprzez przejęcie około 8 milionów złotych.
10: Rafał Z. usłyszał jeden zarzut: przywłaszczenie powierzonego mienia należącego do operatora Zonda Krypto, dodaje Krzysztof Zasada. Podejrzani nie przyznali się do zarzutów. Grozi im teraz do 10 lat więzienia.
4: To jest RMF Max Bydgoszcz.
10: Ważne ostrzeżenie dla mieszkańców Bydgoszczy i regionu, a zwłaszcza właścicieli czworonogów. W najbliższych dniach na terenie województwa zaplanowano specjalną akcję weterynaryjną. Na czym ona polega? O tym krótko teraz Karolina Stramowska.
12: Dziś i jutro na terenie województwa kujawsko-pomorskiego będą prowadzone lotnicze zrzuty szczepionek.
10: Na czym ona polega? O tym krótko teraz Karolina Stramowska.
12: Dziś i jutro na terenie województwa kujawsko-pomorskiego będą prowadzone lotnicze zrzuty szczepionek.

0: Starogard Gdański.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: W piątek poczujemy przedsmak jesieni i to niestety będzie to gorsze oblicze, a to oznacza, że parasole pójdą w ruch. Synoptycy na dziś się zapowiadają sporo deszczowych chmur, opady, zwłaszcza w godzinach wieczornych mogą być intensywne, zaznaczają eksperci od spraw meteo. Maksymalna temperatura przewidziana dla Bydgoszczy i okolic, czyli takich miast jak Solec Kujawski i Koronowo, to 22 stopnie. Ciśnienie mocno spada. Stąd może nas dopaść senność i zmęczenie. Kto może, niech ratuje się mocną kawą.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Już po 10 na zegarach jesteśmy coraz bliżej tego pierwszego upragnionego wrześniowego weekendu. Tutaj RMF Max, tutaj byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy. Piotrek Świderski razem z wami. Kaigo, Take Me Back. Tak, zagram wam na dobry początek tej godziny.

How does it feel? I brazylijski duet DJsko-producencki Dub Dogs z odświeżeniem legendarnego hitu Blue Monday w RMF Max. A teraz słuchajcie, mam dla was kolejną perełkę, która też ma już parę latek. Dokładnie w tym roku stuknęło jej 24 od premiery. No to gramy i odświeżamy. Nelly, Hot in Here w RMF Max.

0: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
1: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Chcesz zdobyć nowe umiejętności i zwiększyć swoje możliwości zawodowe?
12: Właśnie szukam czegoś, co pomoże mi się rozwinąć.
11: Wybierz kursy i szkolenia w Wyższej Szkole Gospodarki. Zdobądź praktyczne kompetencje jako rejestratorka medyczna albo rozwiń swoje umiejętności pracy z danymi dzięki kursowi MS Excel w pracy biurowej.
12: Czyli wiedza, którą mogę wykorzystać od razu?
11: Dokładnie. Ucz się, rozwijaj i zdobądź certyfikat WSG. Sprawdź ofertę na certyfikaty.byt.pl.
13: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
14: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
13: Polecam Michel Moron.
14: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
15: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
17: Kaufland jest fresh!
18: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
19: fresh. I po reklamie.
20: Z tej strony Krzychu.
21: Sylwia.
22: We are the Swedish House Mafia.
23: Hey, this is Taylor Swift.
24: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
25: RMF Max.
26: Bydgoszcz 106.1 FM.

Wakacje i lato 2026 będą na pewno nam się mocno kojarzyły właśnie z tym numerem. Ty masz Gips, Kukon i Jonathan w RMF Max Bydgoszcz. No i tak się fajnie złożyło, że Gipsa właśnie i całą jego ekipę Dope House będziecie mogli zobaczyć w akcji jutro podczas drugiego dnia Bydgoszcz Hip Hop Festival. Będzie to na pewno potężny showcase w ich wykonaniu. Poza tym w jutrzejszym line-upie tacy rapowi artyści jak Rów Babicze, Żabson, Intruz i młody AZDF, Peja, Slam za tak oraz Słoń. No po prostu topka polskiego rapu w ten weekend w Parku Myślecinek w Bydgoszczy. Jak jeszcze nie jesteście zdecydowani, czy się wybrać, czy zostać w domu, to chyba już najwyższa pora podjąć decyzję. Bilety, z tego co widziałem, jeszcze są dostępne na bydgoszczhiphopfestival.pl.

0: duet już bardzo dobrze znamy na naszej antenie. Eli Aux i Lavinia Reasons, nowość w RMF Max. Powody, dla których chcielibyście mieć dodatkowe 15 tysięcy złotych na koncie, pewnie są różne, ale sposób, żeby je zdobyć, jest tylko jeden. Trzeba najpierw zgłosić się do naszej zabawy. Teraz przez 10 minut z uwaga 500 razy większymi szansami, bo ponownie aktywowałem rundę bonusową. Zgłaszacie się przez rmfmax.pl albo wysyłacie za 3,69 SMS-a z hasłem MAX pod 7327 i już z automatu dostajecie 500 losów do gry o ostatni finał Casa de Palma. Trzymam bardzo mocno kciuki, żeby ktoś z was ponownie zrzucił kokosa z 15 tysiącami. Być może tym kimś będziesz właśnie ty. Jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz. rmfmax.pl albo Max pod 7327. RMF Max.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tutaj szybko! Mamy go!
3: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
4: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: Relaksująco niskie ceny w Twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje od piątku do niedzieli. Skrzydło z kurczaka tylko 6,99 za kilogram. Druga sztuka płynu do WC Domestos Zero 750 ml za symboliczną złotówkę. To jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Twój market. Zawsze po drodze.
6: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
7: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
10: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
17: I po reklamie.
18: W piątek poczujemy przedsmak jesieni i to niestety będzie to gorsze oblicze, a to oznacza, że parasole pójdą w ruch. Synoptycy na dziś się zapowiadają sporo deszczowych chmur. Opady, zwłaszcza w godzinach wieczornych, mogą być intensywne, zaznaczają eksperci od spraw meteo. Maksymalna temperatura przewidziana dla Bydgoszczy i okolic, czyli takich miast jak Solec Kujawski i Koronowo, to 22 stopnie. Ciśnienie mocno spada, stąd może nas dopaść senność i zmęczenie. Kto może, niech ratuje się mocną kawą.

Legendarny już motyw Lamurtu Żur Gigiego D'Agostino przerobiony przez Dainoro In My Mind w RMF Max Bydgoszcz. W takich właśnie klimatach rozgrzewamy się przed pierwszym weekendem września, który będzie bardzo ważny również dla żużlowców Polonii. W niedzielę na stadionie przysportowej bydgoszczanie powalczą o awans do wielkiego finału Metalka z drugiej ekstraklasy. Będzie to rewanż z łódzkim Orłem, z którym w pierwszym wyjazdowym meczu zremisowali przysłowiowym rzutem na taśmę 45-45. To świetny wynik przed rewanżem, tym bardziej, że do składu abramczyk Polonii po kontuzji wrócił Wiktor Przyjemski. Z kolei prawdopodobnie z powodu urazu nie pojedzie Vilas Nagel. Początek meczu w niedzielę o 15:15, a bilety standardowo złapiecie na stronie Polonii. Max. A przed 11:00, przed najnowszym fleszem i prognozą, łapcie jeszcze najnowszy singiel od Zali, Tylko kochaj mnie w RMF Max.

0: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
8: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
9: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
10: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.

0: bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: i 1 FM.
1: Z tej strony mikrofonu Tomek Urbański, a to jest Flash o 11 w RMF Max Bydgoszcz. Polacy stawiają na urlop w Turcji. To najpopularniejszy zagraniczny kierunek wakacyjny. Według najnowszego raportu Polskiej Izby Turystyki wybrało ją ponad 28% podróżnych. Na podium też Grecja, która przyciągnęła 18% urlopowiczów i Egipt, na który zdecydowało się ponad 13% klientów biur podróży. Dalsze miejsca zajmują Hiszpania i Bułgaria. Na wynik zapewne wpływ ma cena, bo za tydzień w Turcji płacimy mniej niż na przykład na Balearach. W Hiszpanii średnie ceny all inclusive zaczynają się średnio od 3,5 tysiąca za osobę, podczas gdy w Turcji zapłacimy średnio około 2 tysięcy.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
1: Sąd rodzinny nieletnich zajmie się sprawą możliwego znęcania się nad 12-latkiem. Do bulwersującego zdarzenia doszło 1 września na przystanku przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy. Na nagraniu opublikowanym przez świadka widać, jak chłopiec został uderzony przez rówieśnika. Ofiara miała być też owinięta papierem toaletowym. Zdarzeniu przyglądają się inni chłopcy. Jeden z nich nagrywał całe zajście telefonem. W przedpołudniowym fleszu teraz Strzelce Dolne, które w ten weekend będzie przeżywało prawdziwe oblężenie. Powód: przed nami tłumnie odwiedzane Święto Śliwki. Jeśli wybieracie się z Bydgoszczy, to warto zrezygnować z auta, do czego zachęca Monika Jędrzejewska.
2: Mieszkańcy Bydgoszczy do Strzelec Dolnych dojadą komunikacją podmiejską. Na wydarzenie dowiezie was linia 95, kursująca z Pętli Tatrzańskie przez Jaróżyn i Strzelce Górne. Na święto będzie też można dotrzeć Wisłą. Między Starym Fordonem a Strzelcami kursować będzie Flisacka Łódź. Rejs potrwa 45 minut.
1: Jak informuje nasza reporterka, festiwal ruszy w sobotę o 12 i potrwa do wieczora. W niedzielę stoiska czynne będą od 10. I kolejne informacje w pigułce. Miasto podpisało umowę z firmą, która zajmie się usuwaniem dzikich wysypisk śmieci. Problem z

0: się na wybrane zajęcia. Jeszcze krótka zapowiedź sportowa. Bałtyk Koszalin to jutrzejszy rywal piłkarzy Chemika w trzecioligowych rozgrywkach. Początek meczu na Glinkach o 17:00.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Dzisiejsze popołudnie w Bydgoszczy i regionie ma być pochmurne i deszczowe. Synoptycy zapowiadają, że momentami opady mogą być intensywne. Nie ma większych szans na dłuższe rozpogodzenia. Możliwe są tylko niewielkie przebłyski słońca. W drugiej połowie dnia na naszych termometrach zobaczymy do 22 stopni. Wiatr ma być umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie dynamicznie spada, kawa nie tylko dla smaku. Jutro w sobotę nadejdzie ochłodzenie na termometrach poniżej 20 stopni, ale za to pokaże nam się słońce.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Hity na
3: nowa porcja piątkowych hitów już załadowana. Witajcie po 11:00 tutaj cały czas RMF Max. Tu byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Ostatnia godzina przed południa przed nami. Piotrek Świderski razem z wami. Siema, nie czuję jak rymuję. RMF.

Ale to coś się dobrze wkręca. White Palar, Vivi Simon i Mercury w RMF Max Bydgoszcz. A jak ktoś z was ma ochotę na dobre powidła, to przed nami kolejne kulinarne wydarzenie w regionie. Już jutro rozpocznie się Święto Śliwki w Strzelcach Dolnych. Jak coś na miejscu, parking będzie płatny, więc jeśli nie chcecie się stresować tym, czy będzie gdzie zostawić furę, to możecie skorzystać z komunikacji. Na wydarzenie dowiedzie was linia 95 albo Wisłą między Starym Fordonem a Strzelcami kursować będzie Łódź. Atrakcją tegorocznej 26. już edycji tego wyjątkowego święta mają być też zabytkowe pojazdy różnego typu, więc jak macie na przykład jakąś fajną starą furę, motocykl czy ciągnik, to wjedziecie na płytę wydarzenia bez problemu. Festiwal wystartuje jutro o godzinie 12, a w niedzielę od 10. A tymczasem z dobrym bitem w głośnikach jedziemy dalej przez ten piątek w pracy, czy gdziekolwiek tam jesteście, cokolwiek robicie. Bob Sinclair, World Hold On, teraz w RMF Max, a za chwilę afrohausowe Fire, Fire od Shimzy. Jeszcze dużo muzycznego ognia przed nami.

0: Cały czas olewamy muzycznie oliwy do ognia. Afro House'owe Fire Fire i Shimza w RMF Max. A żeby tego było jeszcze mało przez najbliższe 10 minut, twoje szanse na 15 tysięcy tego popołudnia rosną 650 razy. Przed nami ostatni już finał zabawy Casa de Palma, więc lecimy na grubasie. Może dzisiaj to jest właśnie ten dzień, w którym jednak spróbujesz zagrać i wyślesz tego jednego SMS-a za 3,69 z hasłem MAX na 7327. Jedno zgłoszenie to teraz 650 losów w drodze po finał, a później nawet 15 koła. Lepszej okazji, żeby dzisiaj wejść do gry, już nie będzie. Więc korzystaj i ślij MAX na 7327. RMF MAX.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela.

0: Service. Kup na ticketenergylandia.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: I po reklamie.
4: Jestem Radek, a to moja ekipa.
5: Ja też dołączam, jestem Aneta.
6: Cześć, z tej strony Gibbs.
7: Hey, this is Imagine Dragons.
8: Z wami Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max.
10: Bydgoszcz 106.1 FM.

Nie tylko coraz bardziej go czuć, ale też go słychać. Jeszcze moment i odpalimy pierwszy weekend września. Axwell i Bon, Whatever Turns You On w RMF Max Bydgoszcz. A dla tych, którzy chcieliby się jeszcze załapać na jedną z ostatnich imprez dożynkowych w regionie, mam przypominajkę. Jutro w Rojewie, na tamtejszym boisku sportowym, dożynki powiatowo-gminne. W programie to, co na takich eventach jest zawsze, czyli stoiska kół gospodyń wiejskich, kiermasz lokalnych wyrobów, atrakcje dla dzieci i rzecz jasna występy. Oprócz lokalnych artystów wystąpi doskonale znany nam rumuński wokalista Mario Bishin. Koncertuje od lat w naszym kraju i nawet śpiewa po polsku. Może się go kojarzyć z takich hitów jak Macarena czy Ty i Ja. Będzie też na finał potańcówka z DJ-em, więc naprawdę fajnie się zapowiada. Oficjalne otwarcie rojewskich dożynek około godziny 15.

0: Reklama. Akademia Kujawsko-Pomorska to dobry vibe na przyszłość. Kierunki ekonomiczne na AKP to twój klucz do sukcesu. Wielka promocja, 30% zniżki, złap to teraz. Mamy dla ciebie hit, zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes. Nowość tylko u nas. Co zyskujesz? Gwarancję zatrudnienia i stabilną karierę. Czekamy właśnie na ciebie. Wejdź na www.akp.bydgoszcz.pl, nadaj swojej karierze właściwy kierunek i wybierz Akademię Kujawsko-Pomorską.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.

0: Dell. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106.1 FM.
1: Dzisiejsze popołudnie w Bydgoszczy i regionie ma być pochmurne i deszczowe. Synoptycy zapowiadają, że momentami opady mogą być intensywne. Nie ma większych szans na dłuższe rozpogodzenie. Możliwe są tylko niewielkie przebłyski słońca. W drugiej połowie dnia na naszych termometrach zobaczymy do 22 stopni. Wiatr ma być umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie dynamicznie spada, kawa nie tylko dla smaku. Jutro w sobotę nadejdzie ochłodzenie na termometrach poniżej 20 stopni, ale za to pokaże nam się słońce.

Jamal, Policeman w RMF Max. Numer, który zapisał się na dobre już w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Tak dzisiaj finiszujemy z programem Byle do obiadu, najlepszym do słuchania w pracy. No i też finiszujemy z całym tygodniem pracy, bo przecież za parę godzin większość z nas rozpocznie weekend. Ale zanim jeszcze go rozpoczniecie, no to zostańcie z Irkiem i Asią, którzy przeprowadzą was tak zwaną suchą stopą do tego weekendu. Program I Wszystko Gra już za parę minut po godzinie 13, a ja wam mówię do usłyszenia. Trzymajcie się, Piotrek Świderski, było mi bardzo miło. Na razie, cześć.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
9: I po reklamie.
10: Jestem Kuba. Dołączam.
11: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
12: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
13: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
14: RMF Max.
15: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
16: Czas na południowy flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tu Tomek Urbański. Witam ponownie. Koniec taryfy ulgowej dla świeżo upieczonych kierowców. Okres próbny, całkowity zakaz jazdy po alkoholu, surowsze konsekwencje za wykroczenia. To najważniejsze zmiany, które wczoraj weszły w życie. Informowaliśmy o tym na naszej antenie. To krok w dobrą stronę, oceniają zawodowi kierowcy.
17: Myślę, że jest to dobry pomysł.
18: Czyli dobry krok, pierwszy, ale nie powinien pana zdaniem być ostatnim krokiem.
17: Tak, no to jest dobry krok, żeby w ogóle wprowadzić 0-0.
19: Uważam, że młodzi kierowcy szczególnie powinni zwracać jednak uwagę na znaki pionowe, poziome na drodze, na to, co się dzieje, obserwować, uczyć się i szkolić.
16: Usłyszał Igor Skrzypek.
15: To jest RMF Max Bydgoszcz.
16: Po kilku spokojniejszych dniach dziś pogoda znowu da nam popalić, tym razem z powodu silnego wiatru w porywach do 85 km na godzinę. Stąd ostrzeżenie wydane przez IMGW, które na terenie Bydgoszczy i regionu ma obowiązywać od 16 do 22. Jak wynika z najnowszych prognoz, miejscami mogą występować również burze. Więcej o sytuacji meteo powiemy tuż po fleszu. I kolejne informacje w skrócie. Przy Krajowej Dziesiątce na odcinku Zielonczyn-Kruszyn w powiecie bydgoskim powstała nowa ścieżka pieszo-rowerowa. Droga została już udostępniona. Inwestycja poprawi wasze bezpieczeństwo. Na antenie RMF Max Bydgoszcz powracamy do oferty przygotowanej na nowy rok szkolny przez Pałac Młodzieży. Jak już wiecie z naszych fleszy, aktualnie trwa nabór na zajęcia. W jaki sposób można się zapisać? Pytamy o to Dominika Wierskiego, rzecznika Pałacu Młodzieży.
20: Proces zapisywania się przebiega drogą elektroniczną pod adresem pozaszkolne.wulkan.net.pl/Bydgoszcz. Oczywiście w trakcie rekrutacji w Pałacu Młodzieży dyżurują też nauczyciele, którzy bardzo chętnie pomogą wybrać zajęcia oraz uzupełnić i złożyć wniosek.
16: W Pałacu Młodzieży czekają na Was m.in. zajęcia z robotyki, nauka języka hiszpańskiego czy kursy przygotowujące do matury oraz zajęcia sportowe. Gramy dla Onko, czyli charytatywny festyn ze zbiórką na rzecz małych pacjentów bydgoskiej onkologii. To już w niedzielę od 10 na terenie przy zespole szkół nr 19 przy ulicy Grzymały Siedleckiego. W tym roku kasa zebrana podczas imprezy trafi na zakup wózków reanimacyjnych dla dzieci z oddziału onkologicznego Szpitala Jurasza i specjalistycznych materaców, które trafią m.in. na oddział neurochirurgii Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
21: I wierzymy w to, że uda nam się zebrać te pieniążki.
22: To jak chcecie zebrać w takim razie kasę?
21: Masa atrakcji.
14: atrakcji, czeka na festynie, masa wspaniałych artystów na scenie, a także misja Gramy dla Onko. Każde dziecko będzie mogło uczestniczyć w misji Gramy dla Onko, gdzie wykona zadania na stoiskach i dostanie super dyplom.
16: Z organizatorką Moniką Rymer rozmawiała nasza reporterka Monika Jędrzejewska. W południowym Fleszu to wszystko. Za godzinę przeniesiemy się na ulicę Wąbrzeską, gdzie powstały specjalne wyspy, które uniemożliwiają ruch ciężarówek. Zostańcie z nami.
15: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
16: W drugiej połowie dnia pogoda nie będzie dopisywać i to jest i tak delikatne stwierdzenie. Za oknami przede wszystkim chmury, a także opady deszczu, momentami intensywne, dlatego parasole warto.

0: że lubicie Latino, zwłaszcza w piątek po południu, dlatego Latino i Sorry Papi gra w RMF Max.
1: A Ewa Chodakowska się rozwodzi.
0: Oj.
1: No smutna wiadomość. Ja zawsze trzymam kciuki za miłość. Z Lew Terisem po 13 latach małżeństwa. Ewa, gazety już piszą, internety już klikają. 200 milionów do podziału.
0: No i tam majątki.
1: Nie, to jest najważniejsze. Najważniejsze jest, żeby po takim rozwodzie było trochę jak z treningiem. Najpierw trochę się męczysz, wychodzisz ze strefy komfortu.
0: No tak.
1: A potem efekty zaskoczą nawet twoje przyjaciółki.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
2: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: I po reklamie.
11: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
12: Cześć, jestem Angelika.
13: What's up everybody, ja mamy Van Buren.
14: Cześć kochani, z tej strony Klao.
15: Kari Jucińska. Razem jesteśmy RMF Max.
16: Bydgoszcz 106.1 FM.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: Taka melodia popołudniowa na piąteczek. Kizo, Bledha, Taxi. Idealnie niech was wiezie szczęśliwie do waszego piątkowego celu.
1: Elon Musk wchodzi w roboty, słuchajcie.
0: Do roboty by się wzięła, nie wchodzi w roboty.
1: Też, bo właśnie pracuje nad Optimusem i to jest robot, którego będzie można poprosić o wszystko.
0: Wow. Sprytnie to sobie wymyślił. Optimus to był ten szef wszystkich robotów z Transformersa.
1: Optimus Prime.
0: No, on się będzie składał z Tesli, jakby to było.

0: Pachnące wakacjami piosenki idealne na weekend grają w RMF Max.
1: Co z pogodą? Pyta świat. RMF Max odpowiada. Zostańcie na najświeższe prognozy.
2: RMF Max. Reklama.
3: Relaksująco niskie ceny w Twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje od piątku do niedzieli.

0: Podówkę to jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
2: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
3: Tutaj, szybko! Mamy go!
4: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
5: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Szukam czegoś praktycznego i ciekawego, co pozwoli mi rozwinąć umiejętności, które przydadzą się w życiu i pracy.
11: Sprawdź kursy i szkolenia w Wyższej Szkole Gospodarki. Rozwijaj kreatywność w Bydgoskiej Akademii Fotografii. Poznaj siłę komunikacji podczas treningu umiejętności społecznych albo wybierz kurs masażu, psychologii sportu czy gotowania.
10: To świetny sposób, żeby nauczyć się czegoś nowego.
11: Rozwijaj swoje kompetencje z WSG. Sprawdź ofertę na certyfikaty.byt.pl.
12: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.

0: 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: I po reklamie.
2: Zgodnie z zapowiedziami synoptyków, za oknami pełne zachmurzenie. W kolejnych godzinach spodziewajcie się opadów deszczu, momentami intensywnych, zwłaszcza wieczorem, precyzują eksperci od spraw meteo. Do tego jeszcze silny wiatr w porywach do 85 km na godzinę, stąd ostrzeżenie dla Bydgoszczy i regionu, które ma obowiązywać dziś od 16 do 22. Na termometrach w okolicach 20 stopni, jutro poniżej 20 na skali.

0: czasie weekendu też nam się będzie bardzo podobało. Ale Farben, René Miller i Mani Pedi. To ostatnie najlepiej robi się przy tych dwóch pierwszych.
1: Mani Pedi. Mani Pedi akurat rośnie bardzo mocno w siłę, bo w ciągu ostatniego półrocza 6 tysięcy nowych firm w tej branży się otwarło.
0: O, chodzi o branżę beauty, manicure, pedicure, pazurki i w ogóle. A mnie to całkowicie nie dziwi, wiesz?
1: A mnie trochę tak.
0: Bo jak się ktoś dokładnie policzył, ile wydaje na kosmetyczkę, to się okazało, że taniej mu wyjdzie taki zakład otworzyć.
1: Oto w temacie piosenka z pazurem. Nowa propozycja od Livki.

0: Mamo, gotujemy się na bitki?
1: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
2: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Już 5 września legenda wraca do Bydgoszczy. Klub Ekwador Manieczki i Awa 3.0 łączą siły podczas 6. edycji The History of Ekwador. 3 piętra klubu Awa 3.0, a za biegami rezydenci Ekwadoru CJ Stone, DJ Cyprex i DJ Insane. Bo są imprezy, które wymagają odpowiedniej oprawy i odpowiedniego miejsca. 5 września The History of Ekwador. Tylko w Awa 3.0. Rezerwacje www.awa3.pl.
9: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
14: I po reklamie.
15: Z tej strony Asia.
16: Tu Radek.
17: Cześć, tu Daria Zawiałow.
18: Hey, it's Dua Lipa.
19: Cześć, tu Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
22: Tu RMF Max Bydgoszcz i najnowszy flash. Jest 14. Tomek Urbański. Zaczynamy. Uwaga na silny wiatr. Ten w porywach może dzisiaj wiać z prędkością do 85 km na godzinę. IMGW wydał ostrzeżenie niemal dla całego kraju, z wyjątkiem południowych krańców województwa małopolskiego i podkarpackiego. Dodatkowo na Pomorzu, części Warmii i Mazur oraz w zachodniopomorskim obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu. Air Tanzania tymczasowo zawiesza połączenia z Moskwą. To pierwszy przewoźnik na świecie, który ze względów bezpieczeństwa zrezygnował z lotów do rosyjskiej stolicy. Rejsy mają zostać przywrócone od poniedziałku.
21: To jest RMF Max Bydgoszcz.
22: Informacja z ostatniej chwili. Drogowcy opublikowali właśnie listę firm, które starają się o realizację wielkiej inwestycji rowerowej w Bydgoszczy. Ma ona połączyć Śródmieście z Bielawami i Bartodziejami. Złożono łącznie 3 oferty, ale każda z nich w znacznym stopniu przewyższa zaplanowany na ten cel budżet. Najtańsza propozycja została oszacowana na ponad 57 milionów złotych. Co teraz się stanie? O sprawie na bieżąco będziemy Was informować. informować. Ponownie dziś podpowiadamy Wam, jak z Bydgoszczy dostać się do Strzelec Dolnych. Tam, jak już Was informowaliśmy, w ten weekend odbędzie się Święto Śliwki. Wydarzenie co roku gromadzi prawdziwe tłumy. Można wybrać autobus linii numer 95. No a jeśli ktoś jednak przyjedzie samochodem, to jak będzie wyglądać sytuacja z parkingami? O tym krótko teraz Monika Jędrzejewska.
16: Jeżeli chodzi o miejsca parkingowe, to te mają zapewnić okoliczni gospodarze na swoich polach. Organizatorzy jarmarku już teraz jednak zaznaczają, że stworzenie miejsc parkingowych wymaga odpowiedniego przygotowania terenu, więc za korzystanie z parkingów będą pobierane opłaty.
22: Jak dodaje nasza reporterka, Święto Śliwki ruszy w sobotę o 12 i potrwa do wieczora. W niedzielę stoiska czynne będą od 10. Szybko zmieniamy temat. Festyn Gramy dla Onko odbędzie się w niedzielę o 10 przy zespole szkół numer 19 przy Grzymały Siedleckiego w Bydgoszczy. Impreza będzie połączona ze zbiórką. Zebrana kasa trafi na zakup wózków reanimacyjnych i specjalistycznych materaców. A teraz krótko o tym, jakie zaplanowano atrakcje dla mieszkańców.
17: Dmuchańce, strefa relaksu, pyszne jedzenia z kołami gospodyń wiejskich, spotkanie ze zwierzętami. Będą konie, alpaki, kameleon oraz ptaki drapieżne. Będą nam towarzyszyli nasi przyjaciele motocykliści.
16: No i nie zabraknie też dobrej muzyki.
17: Przyjedzie do nas DJ Wika, najstarsza DJ-ka w Europie z DJ-em Skorpem. Nie zabraknie zumby z Aleksandrą Wodarczyk, Dance Crew, Szkoła Tańca, Lena Kierklo, uczestniczka The Voice Kids, a także Strongman, Jurek Paterski, Żydek Crew oraz Ola Olszewska.
22: Powiedziała w rozmowie z naszą reporterką organizatorka Monika Rymer. Flash o 14 finiszujemy sportem. Arcyważny mecz przed Żużlowcami Abramczyk Polonii. Bydgoszczanie muszą wygrać w niedzielę z Orłem Łódź, by awansować do finału. Początek spotkania przy Sportowej o 15.15.
18: Sprawdzisz?
21: Sprawdź!
18: Sprawdź!
21: Pogoda w RMF Max.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
22: Po pracy albo szkole planujecie spacer? Okej, ale pamiętajcie, by wychodząc z domu chwycić za parasol. Zwłaszcza wieczorem mogą pojawić się opady deszczu, momentami intensywne, zaznaczają synoptycy z IMGW. Na termometrach nieco powyżej 20 stopni. W nocy z piątku na sobotę na skali 15-16 z plusem. Ciśnienie cały czas spada i to mocno, a warunki biometeorologiczne nadal kiepsko wpływają na nasze samopoczucie.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
21: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.

0: Popołudniowa energia, idealna na piątek, leci z głośnika ustawionego na RMF Max.
1: Dokonaliśmy właśnie historycznego odkrycia z prahistorii. Okazuje się, że praludzie, tak dobrze im się żyło, bo oni nie spali całej nocy. To znaczy kładli się na pierwszy sen, potem się budzili na godzinkę i dwie, a potem się kładli na drugi.
0: Tyle, że nie wszyscy wstawali, nie? Bo niektórych właśnie zadeptał mamut.

0: Ostatni dzień. Ostatnia taka szansa. Jak nie dzisiaj, to już nigdy.
1: Aśka nigdy nie była bardziej serio, mówię wam.
0: To prawda.
1: Ostatni moment, by wygrać 15 tysięcy złotych. By wygrać 15 tysięcy złotych.
0: Wszystko w waszych rękach. www.rmfmax.pl. Tam klikamy i tam sprawdzamy swoje szanse. RMF Max.
2: Reklama. 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Bydgoszcz przy ulicy Fordońskiej 353. Do zobaczenia.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
6: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Osielsko, Szosa Gdańska 28.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Tu Radek.
10: Z tej strony Asia.
11: Hi, this is Kaskara.
12: Hej, tu Roxy Węgiel.
13: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
14: RMF Max.
15: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Kocha ten, kocha tamten, a jak komuś na weekend chodzi po głowie ten tego, to mamy coś specjalnego. Specjalnego mamy coś.
1: Ta wiedza się wam przyda. Jest nowy trend w randkowaniu. Nazywa się to wild flowering. Wow. Generalnie chodzi o to, żeby pozwolić relacji rozwijać się naturalnym rytmem i nie mieć wobec niej żadnych oczekiwań.
0: Pewnie, brak oczekiwań to brak rozczarowań. Wybi-

0: Jak sobie to naprawdę dobrze rozplanujecie, to tak może brzmieć wasz dzisiejszy wieczór.
1: Gdzie jest moje cygaro?
0: Kusi, co?
1: W tej piosence słychać, że pomieszczenie jest mocno zadymione. Co fajnego na niebie? O tym w prognozie pogody. Zostańcie, by poznać szczegóły.
2: Reklama. I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
3: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Osielsko, Szosa Gdańska 28.
4: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: I po reklamie.
10: Po pracy albo szkole planujecie spacer? Okej, ale pamiętajcie, by wychodząc z domu chwycić za parasol. Zwłaszcza wieczorem mogą pojawić się opady deszczu, momentami intensywne, zaznaczają synoptycy z IMGW. Na termometrach nieco powyżej 20 stopni. W nocy z piątku na sobotę na skali 15-16 z plusem ciśnienie cały czas spada i to mocno, a warunki biometeorologiczne nadal kiepsko wpływają na nasze samopoczucie.
7: RMF Max.
11: RMF Max Bydgoszcz.

0: radosnego la la la la la. Ten weekend będzie miał taki kiepsiuchny la la la la la without me Eminem w RMF Max.
1: A tak się nie bawimy, bo plan jest bardzo prosty, tak. Razem robimy sobie weekend na maksa.
0: A w poniedziałek do pracy przychodzimy już osobno. Asia,
1: ja będę, a czy będzie Irek, to sprawdźcie.
0: Oj, będę, razem jesteśmy RMF Max. Asia Meus, Irek Jakubek, no i wy, nasza cudowna ekipa. Do poniedziałku.

0: sama.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
5: Nie stoisz w korkach. Dbasz o zdrowie. Wygrywasz nagrody. Miasto Bydgoszcz ogłasza konkurs Do pracy jadę rowerem. Zostaw auto w domu. Wybierz rower. Każdego dnia. Konkurs Do pracy jadę rowerem. Zgłoś swoją firmę. Startujemy 16 września. Szczegóły na aktywna.bydgoszcz.pl. Super nagrody czekają. Zaprasza Miasto Bydgoszcz.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Kari Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Bydgoszcz 106.1 FM.
6: Na zegarach wybiła 15 w RMF Max Bydgoszcz. Czas na najnowszy flash. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Popołudniowy flash zaczynamy od Wenecji, gdzie trwa festiwal filmowy. Jutro światowa premiera wyczekiwanego dokumentu o zespole Oasis.
7: Widzowie zajrzą za kulisy gigantycznej trasy koncertowej i co najważniejsze, jest tam pierwszy wspólny wywiad braci Gallagherów od momentu ich głośnego konfliktu i rozpadu grupy w 2009 roku.
8: I just don't see myself on stage with Liam.
7: Noel Gallagher zasugerował właśnie w nowym wywiadzie, że zespół Oasis może ponownie ruszyć w trasę latem przyszłego roku.
6: O czym informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, festiwal w Wenecji potrwa do 12 września.
5: To jest RMF Max Bydgoszcz.
6: Paraliż komunikacyjny na Fordońskiej w rejonie skrzyżowania z traktorową w stronę Fordonu doszło do dużego wypadku z udziałem 4 aut i cysterny z gazem. Na miejscu trwa akcja służb. Objazdem kursują także autobusy komunikacji miejskiej. Jedźcie ostrożnie. Pozostałe tematy. W kilkunastu bydgoskich marketach trwa zbiórka przyborów szkolnych. To w ramach akcji PCK Wyprawka dla Żaka. Wolontariusze zbierają m.in. piórniki, zeszyty i długopis.
9: Dziś i w sobotę w wybranych marketach w Bydgoszczy nasi wolontariusze PCK również do takich specjalnych czerwonych koszy zbierają kolejne przybory szkolne, które każdy z nas robiąc zakupy może tam właśnie wrzucić. Można również wrzucić jakieś drobne do puszek, które będą mieli nasi wolontariusze.
6: Do czego zachęca Tomasz Okoński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Co po szkole? Dzisiaj na antenie RMF Max Bydgoszcz przedstawiamy uczniom ofertę z pozalekcyjnymi zajęciami. Mówiliśmy już o naborze Pałacu Młodzieży. No a teraz we fleszu o 15 propozycje Młodzieżowego Domu Kultury numer 4.
10: Czekamy na wszystkich tych, którzy chcą odkryć swój talent, a oferta zajęć jest bardzo obszerna. Mamy m.in. język angielski, zajęcia hip-hop, zajęcia informatyczne, zajęcia wokalne, zajęcia umuzykalniające metodą Gordona, warsztaty ceramiczne, warsztaty plastyczne, klub przedszkolaka Czwóreczka, nauka gry na instrumentach, zajęcia teatralne, rytmika i plastyka dla najmłodszych, sport, gry planszowe i karciane oraz zespół pieśni i tańca Płomienie.
6: Dużo tego, prawda? Ofertę w dużym skrócie przedstawiła Agata Pufale z MDQ numer 4. Narodowe czytanie dziadów odbędzie się jutro na dziedzińcu Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. To już 15 odsłona akcji. Kiedy start?
11: O godzinie 11 na dziedzińcu Biblioteki Głównej przy Stałym Rynku 24. Wyjątkowe fragmenty utworu zaprezentują aktorzy Teatru Polskiego imienia Hieronima Konieczki. Ale to nie wszystko. Do wspólnego i głośnego czytania zaprosiliśmy również czytelników, uczniów bydgoskich szkół, bibliotekarzy, a przede wszystkim mieszkańców naszego miasta. Wydarzeniu towarzyszyć będzie także wyjątkowa wystawa najciekawszych wydań dziadów ze zbiorów bydgoskiej biblioteki.
6: Zapowiada Joanna Pawłowska, rzeczniczka biblioteki w Bydgoszczy. Do tego tematu wrócimy we fleszu za godzinę, a teraz flesz sportowy i Paulina Michta.
5: Mamy to?
4: Mamy to!
5: Sport w RMF Max.
7: Polskie siatkarki w półfinale Mistrzostw Europy wczoraj pokonały Holandię 3-1. Kluczowym elementem był blok, podkreśla środkowa Magdalena Jurczyk.
12: Musimy troszeczkę osłabić te emocje, ponieważ to nie jest koniec. Super, zrobiliśmy świetną robotę, ale myślę, że każda z nas przyjechała tutaj po więcej.
7: Kolejny mecz jutro z Włoszkami. O finał zagrają też Turczynki i Serbki. Iga Świątek pokonała 6-3, 6-2 Nadię Podorską i awansowała do trzeciej rundy US Open. Kolejną rywalką Czeszka Marii Bouzkowa. Dalej w deblu grają też Maja Chwalińska i Magdalinet. Czas na piłkę nożną. W Ekstraklasie Lech Poznań pokonał Jagiellonię Białystok 2-1, a Raków Częstochowa nadal na samym dole tabeli. Wczoraj oddał 3 punkty na rzecz Górnika Zabrze. W Pucharze Polski za to dalej grają Śląsk Wrocław, GKS Tychy i Awia Świdnik, która pokonała Wieczystą Kraków 3-1. A teraz coś dla miłośników szczypiorniaka. Rusza nowy sezon Superligi Piłkarzy Ręcznych. Na początek mecz Orlen Wisły Płock z EMTS-em Kwidzyn. Start o 18:00. Dziś także zaczyna się finał Diamentowej Ligi w Brukseli, w którym wystąpią m.in. Natalia Bukowiecka, Klaudia Kazimierska czy Pia Skrzyszowska.
4: Będzie ładnie?
5: Za chwilę pogoda w RMF Max.
6: późne popołudnie, a potem także wieczór pochmurne i deszczowe. Synoptycy zaznaczają, że momentami opady będą intensywne. Poza tym uwaga wciąż na silne podmuchy wiatru w porywach do 65 km na godzinę. Ten pogodowy alert ma obowiązywać do późnego wieczora. Jeśli chodzi o temperaturę, to w ciągu najbliższych godzin na termometrach około 20 stopni. Jutro w sobotę więcej rozpogodzeń w postaci słońca, będzie za to chłodniej, do 20 stopni.

0: 16.14, RMF Max cały czas z wami i wreszcie wiemy, co planujecie na weekend. Czy też bardziej na weekend. No to sprawdzamy.
1: Będę robił nic.
0: To jest absolutnie fantastyczny plan, który zasługuje na wielkie Wii.
2: Jadę na wesele.
3: Weekend będziemy robić pizza party.
4: A może my też?
0: Nie, właśnie my chyba nie. Nie zostaliśmy zaproszeni.
4: No dobra.
1: Jedziemy na Berlin.
4: Ale będzie impreza.
0: No.
4: Jak macie jeszcze jakieś fajne weekendowe plany, którymi chcielibyście się pochwalić i zakończyć te plany takim gromkim Wii, które my możemy powtórzyć, to można to robić na Messengerze RMF Max. Dajcie znać głosówką.

0: Swedish House Mafia i Lika Lee. To jest ten szwedzki, nieco nostalgiczny smutek i radość w RMF Max, ale wiadomo, nie mamy zamiaru się smucić, tylko zatracić w tym, co najlepsze, bo czas upływający może być bardzo dobry. Być może upływają wam ostatnie minuty do końca pracy, ale upływają też ostatnie minuty na zgłoszenie się do zabawy Casa de Palma.
1: I tutaj następuje pewien czasowy paradoks, bo te minuty do końca pracy się dłużą, a te do końca rundy bonusowej w zabawie Casa de Palma upływają bardzo szybko, więc nie wiem, jak to pogodzić.
0: Trzeba wysłać teraz SMS z hasłem MAX na 7327 za 3,69, żeby jeszcze się wyrobić i załapać na 480 razy większe szanse, żeby dzisiaj w naszym finale się pojawić. My już niebawem dzwonimy, więc to jest naprawdę ostatni dzwonek. MAX na 7327.
2: RMF Max. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
6: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
7: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
8: Yama. Autoryzowany dealer Nissana. Osielsko. Szosa Gdańska 28.
9: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.

0: 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,49 zł przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
6: I po reklamie.

0: To Tobi Romeo z numerem Fly High, czyli odrobina energii od nas dla was w RMF Max.
1: Tymczasem, kochani, jak lecicie gdzieś na wakacje, to uważajcie, jakie pamiątki przywozicie, bo 49-letni Polak z Chicago przywiózł do Krakowa samolotem kuszę cięciwową.
0: Kuszę?
1: Z której się strzela. Kuszę normalnie do strzelania.
0: Co go podkusiło?
1: No, że, to jest dobre pytanie. No generalnie okazało się, że takich rzeczy, uwaga, niespodzianka, nie wolno.
0: Ale Boże, to strach pomyśleć, co by było, jakby wwiózł 101 ml płynu w bagażu podręcznym. Jest.

0: Absolutny hicior tych wakacji. Tame Impala i Jenny za nami w RMF Max. A zbliżamy się powoli do kolejnej prognozy pogody. I żeby nie było nudy w RMF Max, to Michał Siwek za chwilę tę prognozę zapowie rymowanką do słowa chrupki. Chrupki.
1: Chrupki.
0: Chrupki.
1: I jakby problem mój z tym wszystkim jest taki, że to ja jestem Michał Siwek, więc jakby żegnam. Za 2,5 minuty zaczynamy.
2: Poczuj dobry beat.

0: Uwielbiam ten bicik. R&B, czyli Ring My Bell w RMF Max, a Michał Siwek już gotowy. I co, jaki spokojny w ogóle, wychillowany. Z rymowanką zapowiadającą prognozę pogody. Do słowa chrupki. RMF Max. O, przepraszam, proszę bardzo.
1: Będzie padało, więc chowajcie swoje chrupki. Bo jak wam zamokną chrupki, to będzie tak, jakbyście wrzucili ptysie do zupki. A potem zostawili na długo. Czyli rozmiękną.
0: Piękna reklama.
2: Relaksująco niskie ceny w twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje od piątku do niedzieli. Skrzydło z kurczaka tylko 6,99 za kilogram. Druga sztuka płynu do WC Domestos Zero 750 ml za symboliczną złotówkę. To jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Twój market. Zawsze po drodze.
3: Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Czujesz, że czas na kolejny krok w karierze? Chcę zdobyć nowe kompetencje, ale zależy mi na praktycznej nauce.
6: Wybierz studia podyplomowe hybrydowe w Wyższej Szkole Gospodarki. Zdobywaj wiedzę i praktyczne umiejętności na kierunkach takich jak bezpieczeństwo i higiena pracy, kadry i płace czy zarządzanie w ochronie zdrowia.
5: To świetna okazja, żeby się rozwijać.
6: Wybierz swój kierunek i sprawdź ofertę na podyplomowe.byt.pl.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KWO Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
9: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
15: I po reklamie.

0: Wojtek.
1: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta. RMF
4: Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
5: Uwaga, wieczorem, a także w nocy z piątku na sobotę pogoda w Bydgoszczy i regionie może być niespokojna, stąd ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące silnego wiatru w porywach do 85 km na godzinę. Poza tym spodziewajcie się opadów deszczu momentami intensywnych, dodają eksperci od spraw meteo. Jutro, czyli w sobotę, trochę słońca, trochę chmur, a pod koniec dnia znowu mogą nam się przydać parasole na termometrach poniżej 20.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: Piszę do ciebie, śpisz.

0: Podrzucamy kolejne weekendowe bangery w RMF Max. To Underneath the Blue, a Michał mnie tutaj zaskoczył informacją o jakimś kryzysie na rynku gumek do włosów podobno.
1: Słuchajcie, Erling Haaland miał firmę, która takie gumki sprzedawała, ale odkąd obciął włosy, to podobno im obroty spadają.
0: Naprawdę?
1: Przynajmniej tak się przewiduje, że tak będzie, no.
0: Przecież włosy odrastają.
1: Max. Proszę cię, on ma 26 lat, to niedługo 30, potem 40, to różnie może być. Reklama.
2: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. A w prezencie dla panny młodej złote serduszko z diamentem gratis. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro. Zapraszamy!
14: Już 5 września legenda wraca do Bydgoszczy. Klub Ekwador Manieczki i AWA 3.0 łączą siły podczas 6. edycji The History of Ecuador. Trzy piętra klubu AWA 3.0, a za bekami rezydenci Ekwadoru CJ Stone, DJ Cyprex i DJ Insane. Bo są imprezy, które wymagają odpowiedniej oprawy i odpowiedniego miejsca. 5 września The History of Ecuador. Tylko w AWA 3.0. Rezerwacje www.awa3.pl.
15: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: Tu RMF Max Bydgoszcz, Tomek Urbański. Witam i zapraszam na Flash o 17. Minął pierwszy tydzień nauki, powrót do szkolnych ławek. Jak się okazuje, nie dla wszystkich uczniów był trudny. Niektórzy czekali już na spotkania z przyjaciółmi i powrót do codziennego rytmu.
2: Cieszę się, mogę w końcu zacząć się uczyć. Wakacje są świetne, ale lepiej mieć taką, moim zdaniem, rutynę.
3: Czyli nie trzeba się smucić?
2: Nie, ja się nie smucę.
3: Zaczynacie liceum teraz?
4: Tak, zaczynamy liceum. Nowi ludzie, nowi nauczyciele, nowe przygody.
1: No i oby tych pozytywnych przygód było jak najwięcej, a z uczniami w Szczecinie rozmawiała Anna Pałamar.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
1: Jesteście teraz na zakupach, to po południu zachęcamy Was do wzięcia udziału w zbiórce darów w ramach akcji PCK Wyprawka dla Żaka. Dzisiaj, a także jutro akcja odbywa się w kilkunastu marketach w Bydgoszcz.
5: Nasi wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża w wybranych marketach, a także na Gdańskiej 12 będą zbierać właśnie te wszystkie dary w takie wielkie kosze. Będzie można przekazywać w trakcie zakupów, można kupić nawet 2-3 zeszyty, wrzucić do takiego koszyka i proszę mi wierzyć, że te dzieci na pewno bardzo się ucieszą. Nasi wolontariusze właśnie będą ubrani na czerwono, z czerwonym krzyżem, będą te dary dla dzieci zbierać.
1: Zapowiada Tomasz Okoński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Dary można przynosić cały czas też do siedziby PCK przy Warmińskiego 10 w Bydgoszczy. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Szybko zmieniamy temat. Bohomazy oszpeciły dopiero co odnowiony wiadukt wzdłuż ulicy Gdańskiej w rejonie Myślęcinka. To kolejne miejsce, którym zaopiekowali się wandale. Jak wylicza Zarząd Dróg Miejskich w Bydgoszczy, rocznie usuwanie skutków ich działalności kosztuje miasto kilkaset tysięcy złotych. Jest to kwota, która pozwoliłaby m.in. na remont chodnika, utwardzenie odcinka drogi płytami ażurowymi czy ustawienie prawie 30 przystankowych wiat. Z krajobrazu Bydgoszczy niebawem znikną dzikie wysypiska. Miasto podpisało umowę z firmą, która zajmie się ich usuwaniem. Problem z podrzucanymi odpadami przy ulicy Dolina zgłasza m.in. Rada Osiedla Wilczak Jar. Zero szans na nudę. Takie zapewnienie słyszymy od Agaty Pufal z Młodzieżowego Domu Kultury nr 4. Ta placówka rusza z powakacyjną ofertą. Trwają zapisy na zajęcia. We Fleszu o 17 pytamy, kto może z nich skorzystać.
6: Zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 roku do 18 roku życia. Już od najmłodszych lat możecie być w klubie przedszkolaka czwóreczka i rozwijać swój talent. Zapisy na zajęcia stałe. Zapraszamy serdecznie. Składanie wniosków o przyjęcie na zajęcia stałe poprzez platformę Wulkan. I tutaj musimy wejść na pozaszkolne wulkan.net.pl/Bydgoszcz. Zajęcia są bezpłatne. Zapraszamy serdecznie.
1: Przypominamy Wam jeszcze, że zajęcia rozwijające pasje i zainteresowanie młodych bydgoszczan przygotował także Pałac Młodzieży. Tam nabór potrwa do 7 września.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: W nocy nad Bydgoszczą i regionem sporo będzie się działo, przede wszystkim chmury, które przyniosą ze sobą opady deszczu, momentami intensywne. Nadal może nam doskwierać silny wiatr w porywach do 85 km na godzinę, ostrzegają synoptycy z IMGW. Po zmroku na bydgoskich, soleckich i koronowskich termometrach zobaczymy minimum 15-16 stopni. Jutro w sobotę dość chłodno, poniżej 20 na skali. Poza tym pogodowa mieszanka, mogą nam się przydać parasole.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
3: RMF Max, hity na maksa.
4: Siwek i Borycka, witamy ponownie po 17:00. Tu cały czas kanał nadawczy, coraz głębiej w weekend wchodzimy sobie razem i jest fajnie i zaraz będzie premiera i ja ci muszę coś powiedzieć o niej.
5: Okej.
4: Bo ja się kolegom nie przyznawałem, który artysta był u mnie w tym podsumowaniu roku na playliście.
5: No, ja chyba wiem już właśnie.
4: I to jest właśnie ten artysta, którego premierę zaraz zagramy i to jest...
5: Artystka.
4: Artystka. To zostańcie z nami, zaraz zdradzamy.

0: Gdy nadchodzi wrzesień, to rolnik ma pełną kieszeń, przynajmniej teoretycznie. I przed chwilą był taki DJ rolnik, Calvin Harris z Rihanną. Calvin Harris kupił kawałek pola na Ibizie, ma tam swoją ekofarmę i wiecie, pomidorki, marcheweczki, arbuzy, cytryny, wszystko ekologiczne. Może Liwka skociłaby się na taką ekowarzywną paczkę. Mam dla was jej weekendową nowość, którą polecam wam przy piątku w RMF Max. Liwka śpiewa, poza tobą nic.
1: To jest nowość.

Byliście takim bitem przed chwilą, Magnetic od projektu Pauza. A jak to jest u was? Za co najbardziej lubicie piąteczek? Można pisać SMS 3001 albo Messenger RMF Max. A w nagrodę odgraby bilety na imprezę w przyszłym tygodniu. Strefa 57, Przytkowice koło Krakowa w sobotę 12. Kaśka Sochacka, Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, Rogucki i Normalni Ludzie oraz MK. Tak więc napisz, za co najbardziej lubisz piątek? Właśnie, jestem ciekawy. Numer SMS 3001, koszt jak zwykła wiadomość, albo Messenger RMF.

0: Ty masz, Gips, Kukon i Jonathan, weekendowo-piątkowo w RMF Max. No właśnie, a z czym kojarzy wam się piątek od razu, tak pierwsza myśl? Cześć Adam, jak się masz?
1: Cześć, witam, dobrze się mam, dzięki.
0: Bilety do Strefy 57 mogą być twoje 12 września, w sobotę Kaśka Sochacka-Zalewskiej, Natalia Przybysz, Daria Zaśląska-Rogucki, Normalni Ludzie, MK. No dobrze, no to pogadajmy o tym piątku szybko. Słyszysz piątek i co ci od razu przychodzi na myśl?
1: No wiadomo, wolne.
0: Wolne przede wszystkim, dobre. I?
1: No i dzieci mam w domu.
0: A, okej, nie musisz już się martwić. Okej, wolne, dzieciaki w domu. Można sprawdzić wszystko, co tam się działo w szkole. Posiedzieć, okej, nie trzeba wychodzić i nie trzeba wydawać pieniędzy w końcu na początku roku szkolnego. Wiadomo, bo jak człowiek teraz wychodzi z domu, to od razu coś wydaje, prawda?
1: Zgadza się.
0: Słuchaj, Adam, oczywiście masz bilety. Nie musisz niczego wydawać do Strefy 57 na przyszłą sobotę, na ten mega koncert w Przytkowicach koło Krakowa.
1: Dzięki wielkie, dzięki.
0: Tak fajnie zaczyna się twój weekend, kogo pozdrawiasz?
1: Pozdrawiam na pewno mamę, pozdrawiam znajomych, żonę, dzieciaki oczywiście też.
0: No mama to zwariuje na pewno, mama to pewnie na Zalewskiego, prawda?
1: No, ale tak po cichu, żeby czasem tato nie słyszał.
0: Wiedziałem. A my jedziemy dalej z mega nowościami DOT i jego Careful, mega beat na piątek.

0: wakacje może się skończyły, ale ten numer wrócił ostatnio po wakacjach na szczyty listy Benz, Sorry Papi, Topik i Becky G, nowa dziesiątka, już od 20, a w przypiątku oczywiście dużo nowości, także w poczekalni. Zostańcie z RMF Max, za chwilę plażowe Afro House, Shimza, Jarko, sprawdzimy też, jaka pogoda szykuje nam się tutaj weekendowo.
1: Reklama. Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
2: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
3: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
5: Już 5 września legenda wraca do Bydgoszczy. Klub Ekwador Manieczki i Awa 3.0 łączą siły podczas 6. edycji The History of Ecuador. 3 piętra klubu Awa 3.0, a za bekami rezydenci Ekwadoru CJ Stone, DJ Cyprex i DJ Insane. Bo są imprezy, które wymagają odpowiedniej oprawy i odpowiedniego miejsca. 5 września The History of Ecuador. Tylko w Awa 3.0. Rezerwacje www.awa3.pl.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
13: Mamy niskie ceny!
14: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
15: I po reklamie.

0: 106 i 1 FM.
1: Przed nami weekend, jaki będzie? Sprawdzamy to teraz na antenie RMF Max Bydgoszcz. Jutro, czyli w sobotę, pogodowa mieszanka, trochę słońca, trochę chmur, potem także opady deszczu. Przydadzą się parasole, warto o nich pamiętać, wychodząc na przykład na spacer. Na termometrach mniej niż 20 stopni, tak będzie w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach, takich jak Maksymilianowo czy Dobrcz. W niedzielę bez większych zmian za oknami.

0: Weekend, co będziecie robić? Kto będzie sprzątać? Na pewno sprzątanie będzie szło lepiej przy takim bicie, przy takim hicie. Run, Run, River to David Guetta i Alok. A może ktoś weekendowo wybiera się na grzyby? Sprawdziłem. Już są. Wysyp dopiero przed nami, ale już tam coś tam można sobie pozbierać. No to wiecie, można sobie zrobić imprezę w lesie. Kto na grzyby, a kto jeszcze chce gdzieś pójść, no to teraz sprawdzimy, gdzie warto sobie wyjść.
1: No i nareszcie jest piątek, piąteczek, piątunio. Sprawdźmy zatem, co tam dzisiaj ciekawego będzie się działo na mieście. Tu RMF Max Bydgoszcz, Piotrek Świderski. Witam i zapraszam Was na szybki przegląd najciekawszych wydarzeń. Na dobry początek wjeżdża Point Club przy Magdzińskiego, gdzie dzisiaj możecie wpaść na imprezę pod hasłem Friday Take Over. Za konsolą DJ DNU, a także gościni specjalna DJ-ka Toya. Także przygotujcie się na porządne festiwalowe bity. Zmieniamy miejscówkę i przenosimy się teraz do klubu Grey. Tutaj dzisiaj co prawda impreza zamknięta, ale jutro możecie wpaść na wydarzenie pod hasłem House Therapy za DJ-ką DJ PZ. Będzie dbał o odpowiednią selekcję. W Kubryku dzisiaj o dobry piątkowy klimat będzie dbał DJ Pawdi. Wstęp free do godziny 22, a w Awie 3.0 Ladies Night plus 26. Specjalna impreza dla pań z niespodziankami i dobrą muzą od DJ-a Christo.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
7: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
8: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
9: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Osielsko, Szosa Gdańska 28.
10: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
11: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
10: Znaczy, Frosta kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
13: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
14: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: Czas na flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Drogowcy opublikowali listę firmy, które starają się o realizację wielkiej inwestycji rowerowej w Bydgoszczy. Ma ona połączyć Śródmieście z Bielawami i Bartodziejami. Złożono łącznie 3 oferty, ale każda z nich w znacznym stopniu przewyższa zaplanowany na ten cel budżet. Najtańsza propozycja została oszacowana na ponad 57 milionów złotych.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
1: Miasto podpisało umowę z firmą, która zajmie się usuwaniem dzikich wysypisk śmieci. Problem z podrzucanymi odpadami przy ulicy Dolina zgłasza m.in. Rada Osiedla Wilczak Jary. Z zapowiedzi wynika, że śmieci znikną do 15 września. Trwa nabór szkół do policyjnego konkursu Odblaskowa Szkoła. Ma on na celu promocję bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Więcej o programie Monika Jędrzejewska.
2: Konkurs w naszym regionie ruszy po raz drugi. Jest to dobra okazja, by przypomnieć o zasadach bezpieczeństwa na drogach i konieczności noszenia odblasków. A te, szczególnie teraz, gdy zbliża się jesień, są niezbędne.
3: Pamiętajmy, że okres jesienno-zimowy jest takim najtrudniejszym okresem dla pieszych, dla rowerzystów, dla osób na hulajnogach. I jak tutaj poprawić to bezpieczeństwo? Przede wszystkim musimy być widoczni dla kierujących pojazdami. Najłatwiej po prostu jest to zrobić, jeśli mamy kamizelkę odblaskową lub jakikolwiek odblask.
2: Mówił Remigiusz Rakowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Do konkursu mogą przystąpić szkoły podstawowe, których uczniowie przygotują prace plastyczne, wezmą udział w testach wiedzy, zajęciach pozalekcyjnych i spotkaniach z policjantami. Nabór zgłoszeń trwa do 25 września.
1: Podaje nasza reporterka. A teraz pozalekcyjna oferta przygotowana przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy.
4: Zapraszamy serdecznie, czekamy na wszystkich tych, którzy chcą odkryć swój talent, a oferta zajęć jest bardzo obszerna. Mamy m.in. język angielski, zajęcia hip-hop, zajęcia informatyczne, zajęcia wokalne, zajęcia umuzykalniające metodą Gordona, warsztaty ceramiczne, warsztaty plastyczne, klub przedszkolaka Czwóreczka, nauka gry na instrumentach, zajęcia teatralne, rytmika i plastyka dla najmłodszych, sport, gry planszowe i karciane oraz zespół pieśni i tańca Płomienie.
1: Wymieniała Agata Pufal z MDeKu. Sprawdzamy, co słychać u naszych koszykarzy. Po awansie Astoria przygotowuje się do nowego sezonu w Orlen Basket Lidze. Skład jest już skompletowany. Przypomnijmy, do Bydgoszczy po rocznej przerwie, którą spędził w USA, powrócił środkowy Piotr Winkowski.
5: Oczywiście to jest też dla mnie coś nowego z powrotem wrócić tutaj do Bydgoszczy i pomimo tego, że grałem tu już kilka lat, to też wracam do Ekstraklasy, gdzie tak naprawdę no, nie grałem jeszcze w takiej roli. Cieszę się z tego, że mogłem tutaj trafić. Trochę jednak tęsknię za to Polsku.
1: W weekend 12 i 13 września odbędzie się pierwsza edycja Łaciate Cup 2026. W hali grupa Moderator Arena. Przeciwnikami Asty będą Stal Ostrów Wielkopolski, Arka Gdynia i SKS Starogard Gdański.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
1: Na antenie RMF Max Bydgoszcz mamy dla Was najnowsze doniesienia od synoptyków na ten zbliżający się weekend. W sobotę za oknami pogodowa mieszanka, a to oznacza, że należy spodziewać się zarówno chwil ze słońcem, jak i z chmurami. Mogą nam się przydać parasole, pojawią się opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, soleckich i nakielskich termometrach zobaczymy maksymalnie 17-18 stopni. W niedzielę też poniżej 20 na skali, poza tym trochę słońca i trochę chmur.
6: Hej, cześć, witajcie, niech żyje piąteczek. Przemek Grabowski z wami od 20. Nowe wydanie Listy Hobbens, a w tej godzinie fajne nowości i wasze ulubione kawałki. No i nakręcamy się weekendowo, tańczymy wieczorowo Moonlight i Fordo teraz. I słynna Alabama, słynna dziewczyna z Alabamy 10 na 10. Alabama.

Nie, to jeszcze nie dzisiaj, ten ostatni dzień lata. Nakręcają nas Weekend of All, Gibbs, Ego i For Money. Ale co ja się dowiedziałem o jesieni? Człowiek żyje i nie wie niektórych rzeczy, albo zapomina, że jesienią to liście nie tyle będą się robiły coraz bardziej żółte, tylko przestają być zielone. Słyszeliście o tym? Bo gdy zanika chlorofil, to zaczynamy wtedy widzieć barwniki, które wcześniej tam były, tylko były maskowane. Żółty albo czerwony był tam podobno przez cały czas. No już niedługo będzie pięknie, kolorowo, będzie można się potarzać w liściach albo potańczyć do takich bitów. Ellie Oaks i Lavinia, nasza kolejna nowość weekendowo w RMF Max Reasons.

mógł jej powiedzieć, że śpiewa jak koza i powiedzieć, że nie ma dla niej miejsca w szkolnym chórze. Taka historia kiedyś spotkała Shakirę. Myślę, że pan od śpiewu to teraz czuje się trochę czerwony. Shakira, Burna Boy, Die. Weekendowo w RMF Max. A za kilka minut Axwell, który wrócił także poza szwedzką House Mafią. Zagram wam jego Whatever Turns You On.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta.
3: RMF Max. Hity na maksa.
4: Hity na maksa.

kto potrafi zrobić Justina Timberlake'a, tak wiecie, paszczowo. Puć. A może uważasz na mikrofon, Justin jest w tym najlepszy. Jak tam wasze plany weekendowe? Kto zamierza odespać, co zostało zabrane? No to trzeba się nad tym zastanowić, czy to rzeczywiście ma sens. Jak ktoś chce sobie pospać, to oczywiście, że ma sens, ale weekendowe odsypianie nie zastępuje nam regularnego snu, potwierdzają naukowcy, nie tylko brytyjscy. No bo może dłuższy sen trochę pomoże po ciężkim tygodniu, ale nasz organizm bardziej zdecydowanie lubi regularność. O tej porze jeszcze nie myślimy o łóżeczku. Sprawdzamy nowości. Margaret piątkowo w RMF Max. Prima Ballerina.

0: Temper City to świetny numer na obserwowanie gwiazd, no bo przecież we wrześniu zaczyna się świetny czas na obserwowanie nocnego nieba. Wieczory są coraz dłuższe, temperatury wciąż przyjemne. Czasami oczywiście, no ale koc może się przydać i do tego jeszcze coś ciepłego do picia i mamy najtańsze planetarium świata. Właśnie, co w pogodzie piątkowo i weekendowo, o tym już za chwilę w RMF Max.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
11: I po reklamie.

0: do 6 i 1 FM.
1: Na antenie RMF Max Bydgoszcz mamy dla Was najnowsze doniesienia od synoptyków na ten zbliżający się weekend. W sobotę za oknami pogodowa mieszanka, a to oznacza, że należy spodziewać się zarówno chwil ze słońcem, jak i z chmurami. Mogą nam się przydać parasole, pojawią się opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, soleckich i nakielskich termometrach zobaczymy maksymalnie 17-18 stopni. W niedzielę też poniżej 20 na skali, poza tym trochę słońca i trochę chmur. We'll be right back.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że są.

0: Nasza weekendowa nowość w RMF Max, Tame Impala, jego Loser. Widziałem zdjęcia, jakieś takie memy, roleczki, że on i Dua Lipa wspólnie, może coś się szykuje muzycznego, to dopiero byłoby zaskoczenie. Sprawdzamy muzyczne zaskoczenia, będą nowości i dziesiątka nowych hitów. Za kilka chwil startujemy piątkowe wydanie listy Hot Bands. Wśród nowości na przykład nawijający MJ Daly, gwiazda nie tylko na TikToku. Zostańcie z RMF Max.
1: No to oficjalnie pierwszy weekend września ruszył i już go nic nie zatrzyma. Tutaj cały czas RMF Max, Piotrek Świderski po tej stronie. Wracam do Was z kolejną porcją polecajek na niezamulanie na chacie. Już jutro w klubie AWA 3.0 szósta edycja imprezy, która doskonale się tam przyjęła, czyli The History of Ecuador. Jeśli macie ochotę poczuć klimat legendarnych manieczek i powspominać stare, dobre retro sztosy, to wbijajcie tam koniecznie od godziny 21.00 na poziomie pierwszym za sterami DJ Cyprex, CJ Stone, a także DJ Insane, rezydenci klubu Ekwador Manieczki. Zmieniamy lokal i zaglądamy do Point Clubu przy Magdzińskiego, który oferuje jutro mocne brzmienia, energię i parkiet do samego rana. Właśnie o taki klimat będą dbać DJ Kamar oraz gość specjalny DJ Toxic D. Start godzina 22. A jeśli macie ochotę pobujać się przy dobrej house'owej selekcji, to klub Grey zaprasza serdecznie do siebie na House Therapy. DJ PZ za dekami.
2: Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto, patent na tanie zakupy.
4: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Już 5 września legenda wraca do Bydgoszczy. Klub Ekwador Manieczki i AWA 3.0 łączą siły podczas szóstej edycji The History of Ecuador. Trzy piętra klubu AWA 3.0, a za dekami rezydenci Ekwadoru CJ Stone, DJ Cyprex i DJ Insane. Bo są imprezy, które wymagają odpowiedniej oprawy i odpowiedniego miejsca. 5 września The History of Ecuador. Tylko w AWA 3.0. Rezerwacje www.awa3.pl.
6: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Commerce, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecommerce.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny!
9: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
2: Muszę się pochwalić, znalazłem trochę fajnych nowych numerów, które zagram z przyjemnością. Witajcie piątkowo-weekendowo, Przemek Grabowski w RMF Max, a weekend zaczynamy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Głosujecie na rmfmax.pl, będą fajne nowości, a zestawienie otwierają Alok i ciotka Jennifer Lopez. Everything is fine.
0: RMF Max 10. Numer 10.

nowe głosy na rmfmax.pl. Bujamy się do takich bitów, a teraz pięknie wlatują na miejsce dziewiąte Swedish House Mafia i Lykke Lee, Happiness is so sad.

0: Jego ciało nie jest gotowe, ale na pewno jest gotowe na jedynkę listy Hopbency przy piątku. Zomber miejsce ósme. Czas na mega premierę. Numer, który jest z nami dopiero od wczoraj w ogóle na świecie, czyli można powiedzieć, że to jest taka światowa premiera. Premiera weekendowa, piątkowa w RMF Max. Wraca chyba znany wam doskonale Lost Frequencies, znany z takich rozmarzonych, melodyjnych brzmień. No i tym razem zabiera nas do raju i rzeczywiście, kiedy zrobicie głośniej, słuchajcie się, można poczuć się tak jak na rajskiej plaży. Lost Frequencies i jego Paraiso po raz pierwszy.
1: And now, ladies and gentlemen, premiera w RMF Max.

0: Dajmy jej jeszcze kilka dni, może tydzień, może dwa i wszyscy będziemy mogli zaśpiewać przynajmniej ten refren, prawda? Zalia, tylko kochaj mnie. No ja nie jestem w tym najlepszy, ona jest najlepsza. Jest siódma, piątkowo w zestawieniu listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max za chwilę. DJ Goja i Jason Derulo. Może wakacje nam się skończyły, ale to nie było aż tak dawno temu. Michiko wciąż w zestawieniu. Wróci też Alex Warren i ekipa White'a.
1: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: No kto, no wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
12: I po reklamie.

0: Czy produkuje, miksuje, to Jazzy i Chris Lorenzo w soczystym Invisible. To ten beat, który czeka na debiut i wasze głosy na liście Hot Bands rmfmax.pl. Liczę na to, że po weekendzie już będzie dla nich wolne miejsce w zestawieniu. Teraz też imprezowo i piątkowo. Pierwszą piątkę otwiera ekipa White'a, to coś.
1: RMF Max. RMF Max. 4. Numer 4.
2: Piszę do ciebie, śpisz.

Ale to było dobre, niczym kepsik z frytkami w piątkowy wieczór po imprezie albo przed imprezą. Robin Schulz i Watermat, klubowe bity. Tak naprawdę to jest klubowy klasyk w nowej wersji. Take it slow. Takiego bitu nie zabraknie dzisiaj piątkowo, weekendowo w RMF Max. A ja czekam na ich debiut w zestawieniu. Głosujecie na rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą trójkę. Tobi Romeo też leci z nami tanecznie. Leci wysoko. Fly high. RMF Max. 3, numer 3.

Nicki Minaj jest coraz bardziej aktywna politycznie, wspiera Donalda Trumpa, może kto wie, kiedyś zgłosi własną kandydaturę na najwyższy fotel w Stanach Zjednoczonych. Tutaj Nicki Minaj, Justin Bieber, weekendowo w RMF Max, Beauty and Beat, Przemek Grybowski, witajcie po 21 i od razu czuć, że jest weekend, bo za chwilę wróci do nas David Guetta i Sia w Titanium, ale teraz nasza kolejna taneczna nowość, którą polecam wam piątkowo, wraca DJ Griffin i Błąd w numerze World Away.

0: Na miasto w piątkowy wieczór, a jak ktoś ma daleko do miasta, no to polecam wieczorne spacery. A po szybkim powrocie, może po spacerku z pieskiem, ciąg dalszy dobrych bitów na piątek w RMF Max. Nie zaśniemy tutaj, potęczymy na pewno. Za chwilę wróci Alan Walker, Ava Max, bardzo głośne Fate. Być może to będzie powrót na szczyt listy Hot Bands. Wrócimy też do klubowej klasyki. Kto pamięta taki kawałek? King of My Castle, to przed wami.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Ach, niedziela, to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.
3: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
12: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
11: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
13: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

kto kojarzy, no chyba wszyscy kojarzą ten klubowy klasyk King of My Castle, niezapomniany numer. Kiedyś od Wandy Project, ale gdzieś tam po drodze przerobił to również on, Keanu Silva, mistrz nowych wersji i przeróbek. No teraz też hicior, do którego tańczono lata temu, nasze ciocie tańczyły, może nawet babcie tańczyły do Ring My Bell Disco, czyli tak naprawdę fundamenty house'u. Wszystko w nowej wersji prezentuje nowy wykonawca Aich, to on robi nam teraz piąteczek, jego wersja Ring My Bell w RMF Max.

0: Wiem, że mnie chcesz, baby, tylko nic nie mówisz, wstydzisz się.
1: Pitbull u nas piątkowo-weekendowo. Właśnie, kto w weekend planuje porządki? Trzymam za was kciuki. Trzeba to robić. Ja wiem, że się nie chce, mi też się często nie chce, ale warto przynajmniej, bo doczytałem dzisiaj, że bałagan wizualny może utrudniać koncentrację, że duża liczba przedmiotów, które znajdują się w polu widzenia, konkuruje o naszą uwagę. No to ja teraz chyba muszę na naszym tutaj DJ-skim stole posprzątać, żeby nie było, i skupiam się na muzyce. Moonlight i Fordo, piątkowo w RMF Max.

0: i Jonathan piątkowo w RMF Max. No i mamy dla was dużo dobrego bitu. Będzie tańczone, bo czeka Avicii. Wróci w nowości ekipa Fastboy, Coldplay z Beyoncé, Miu i Zalia, DJ Gromi. Naprawdę obiecuję, nie zaśniecie. A jutro zapraszam was przy sobocie na imprezę Max Party. W sobotę od 20:00 wszyscy jesteście zaproszeni. Przemek Grabowski, cześć! RMF Max.
1: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
10: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
9: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
13: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Reklama. Pan Rembiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę.
2: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie.